które spływają na bruk. Jest się na nuda. Po lecie skończył się luz, a ja zamulam. Choć pracę ciągle mam w brud, aż po

0: Melo Radio. Podkręcamy tempo.
1: Wskaż mi drogę, aby mógł ją obrać. Naucz mnie odróżniać zło od dobra.

spalmy te mosty, aż zostaną z gliszcza. Kupmy trochę czasu, znam zegar mistrza. Wciśnij sprzęgło, bym gaz nadepnął.

0: moich porażek sumę, hej.
1: Dorastałem tam, gdzie razem ze mną wyrósł grzyb na ścianie, więc nie szukaj nas na ściankach, galaksalo na dywanie. Na tej samej ścianie w domu mamy, powiesimy diament, choć to dalej tylko sposób dla nas, żeby żyć normalnie.

0: Meloradio Warszawa.
1: Dami tu mano! I venga conmigo!

sam smarki smarkiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za Ligą Plus, bo bez smoka ten program już nie wygląda.

Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Pollock i słuchałem bitów z krętową perkusją.

0: Reklama.
1: Dynamiczny SUV w automacie z tempomatem adaptacyjnym, integracją z Android Auto, panoramicznym dachem i kamerami 360, dostępny od ręki bez czekania? To musi być Forting.
2: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Forting T5 dostępny od ręki już za 57 950 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0%. Zapytaj o specjalny rabat 3% w salonach w całej Polsce. Forting. Napędzany potrzebami rodziny.
0: Po reklamie. Po drodze. Po drodze. Po drodze. Czyli Moto Warszawa w Meloradiu Warszawa.
3: Katarzyna Radzimirska, zapraszam Was na kolejny magazyn motoryzacyjny po drodze Moto Warszawa, a w nim będzie sporo o drogowych inwestycjach. Będziecie też mogli dowiedzieć się, jak działa pogotowie porządkowe Zarządu Oczyszczania Miasta. Zapraszam.
0: Moto inwestycje.
3: To na początek jedna z najważniejszych dróg w centrum, Marszałkowska, która zyskała nową nawierzchnię. Maciej Dziubiński, Zarząd Dróg Miejskich.
4: Na Marszałkowskiej kolejne zmiany, i to zarówno te widoczne na co dzień, jak i te bardziej techniczne, jak na przykład wymiana nawierzchni. W ostatnich dniach prowadziliśmy frezowanie i układanie nowego asfaltu na jednym z odcinków tej ulicy. To oczywiście prace utrzymaniowe, które jednak wpisują się w większy proces przebudowy Marszałkowskiej, tak żeby infrastruktura była nie tylko nowa, ale też trwała i komfortowa. Równolegle zmienia się jednak sama przestrzeń ulicy. Na wschodniej stronie Marszałkowskiej, na odcinku od Królewskiej do Świętokrzyskiej, udostępniliśmy już nową, odmienioną część tej ulicy. To nie tylko wymiana asfaltu, to kompleksowa przebudowa całej przestrzeni. Są nowe chodniki, nowa droga dla rowerów, zmieniona organizacja parkowania, która przenosi auta z chodników na jezdnię, a także elementy małej architektury, jak ławki czy stojaki rowerowe. Istotną częścią tej inwestycji jest też oczywiście zieleń. Na Marszałkowskiej pojawiły się dziesiątki nowych drzew i roślinności, a część prac, głównie tych wykończeniowych, wciąż jeszcze trwa i będzie widoczna w kolejnych miesiącach. Zmiany obejmują też układ ruchu. Na skrzyżowaniu z ulicą Rysią powstało wyniesione przejście dla pieszych z przejazdem rowerowym, a przy Świętokrzyskiej uporządkowaliśmy relacje między uczestnikami ruchu, poprawiając czytelność tego miejsca. Przebudowaliśmy również przestrzeń przy metrze. Po zachodniej stronie Marszałkowskiej wyprostowaliśmy ciągi piesze, usunęliśmy część betonowych nawierzchni i posadziliśmy nowe drzewa. To jednak jeszcze nie koniec. Prace na Marszałkowskiej w kierunku ulicy Złotej będą kontynuowane. W planach jest m.in. nowy przejazd przez jezdnię na wysokości ulicy Sienkiewicza, który poprawi poruszanie się w centrum i odciąży skrzyżowanie Marszałkowskiej ze Świętokrzyską. Marszałkowska zmienia się etapami, ale cel jest jeden. To część programu Nowe Centrum Warszawy, który ma uporządkować i unowocześnić przestrzeń śródmieścia. I to dobrze widać właśnie tutaj. Obok frezowania i nowego asfaltu mamy zmiany znacznie głębsze, czyli więcej zieleni, lepszą organizację ruchu i ulicę, która ma być wygodna dla wszystkich uczestników ruchu.
3: Zmiany czekają też ulicę Kruczą. Jakie i dlaczego dopiero teraz? O tym Jakub Dybalski z Zarządu Dróg Miejskich.
5: Krucza będzie się składała z dwóch jezdni, które będą przedzielone pieszym pasażem po środku. Pasaż okolony dwoma szpalerami drzew. Skrzyżowania wyniesione będą przejezdne w jedną i w drugą stronę. Nie przewidujemy na Kruczej żadnej wydzielonej infrastruktury rowerowej. Tam będzie ruch uspokojony na jezdniach na tyle, że bez problemu rowerzyści będą jeździć po jezdni. Uzupełnienie w znacznej mierze zieleni, która tam teraz jest. Planujemy posadzić prawie 250 nowych drzew, 15 tysięcy krzewów. Na tym pierwszym pasażu sporo mebli miejskich, ławek, czyli takich miejsc, gdzie można po prostu przesiąść i odpocząć. No nie da się ukryć, że przebudowa zmniejszy liczbę miejsc posojowych, natomiast no, cały ten kwartał, na nim jest blisko, w tym momencie blisko 1000 miejsc postojowych. Chcemy, żeby mniej więcej 1/3 tych miejsc postojowych była przeznaczona tylko dla posiadacza abonamentów mieszkańca. Również na samej ulicy Kruczej, wzdłuż samej ulicy Kruczej wyznaczymy mniej więcej 20 miejsc postojowych przeznaczonych wyłącznie dla dostawców, co spowoduje, że oni po prostu będą mieli swoje miejsce, że przy okazji dostaw nie będą się zatrzymywali czy to na ulicy, czy, co jest największym problemem dla mieszkańców, na zjazdach na posesję do wspólnot mieszkaniowych.
3: Plany związane z nowym centrum Warszawy, jak się pewnie domyślacie, nie podobają się wielu kierowcom. Wielu z nich uważa, że to wojna wypowiedziana z motoryzowanym.
5: To
6: Paweł Skwirawski, Porozumienie Stop Korką. Uważają, że my po prostu w tym mieście przeszkadzamy. My, podatnicy, bo dość dużym nakładem sił przeprowadziliśmy szacunkowe badanie, ile warszawiaków korzysta z samochodów. Na 2 miliony wszystkich warszawiaków około 1,5 miliona korzysta z samochodów. Należy również pamiętać, że trzy główne źródła przychodów samorządów to jest 38% naszego podatku PIT, podatki CIT i podatki od nieruchomości. Czyli z tego wynika, że pracujący warszawiak posiadający jakąś nieruchomość utrzymuje to miasto. A taka osoba zwykle jednak posiada samochód, bo najczęściej potrzebny mu jest on do życia. W związku z tym miasto wytoczyło wojnę ludziom, którzy składają się na jego funkcjonowanie. To jest głęboko w naszej ocenie nieuczciwe.
3: Przetarg ogłoszony przez ZDM potrwa do końca czerwca, a na realizację projektu wykonawca będzie miał 1,5 roku. To teraz zaglądamy na drogę krajową numer 7 pomiędzy Czosnowem a Kiełpinem, która jest placem budowy. Przypomnę, w połowie marca Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad uzyskała zezwolenie na realizację inwestycji drogowej. To dało możliwość wykonawcy na rozpoczęcie zasadniczych prac w terenie. Ruszyły już prace ziemne, a kierowcy, którzy korzystają z drogi krajowej numer 7, mogą zobaczyć, jak sprawnie rozpoczęła się rozbudowa drogi. Małgorzata Tarnowska, rzeczniczka warszawskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
7: Po zatwierdzeniu projektu w czasowej organizacji ruchu wykonawca może rozpocząć pracę w terenie. Ruszyły roboty związane z budową podpór pod węzły Czosnów i Palmiry, a także te związane z docelową jezdnią w kierunku Gdańska. Odhumusowany jest teren wokół przyszłych węzłów i wykonywane są warstwy nasypów. Realizowane są roboty branżowe związane z przebudową czy budową sieci energetycznej, gazowej, wodociągowej, kanalizacyjnej i teletechniki. Rozpoczęła się także rozbiórka pojedynczych budynków mieszkalnych. Trwają również prace przy wykopach zbiorników retencyjnych. Szczegóły dotyczące inwestycji, w tym zmiany w organizacji ruchu, znajdują się na stronie internetowej kontraktu s7-czosnów-kiełpin.gddka.gov.pl. Budujemy 9 km eski. W miejscu obecnej dwujezdniowej i dwupasowej drogi krajowej nr 7 powstanie dwujezdniowa droga ekspresowa z trzema pasami ruchu. Wybudowane zostaną trzy węzły Czosnów, Palmiry i Sadowa. Ponadto powstaną drogi równoległe do obsługi ruchu lokalnego, urządzenia ochrony środowiska i bezpieczeństwa ruchu drogowego. Wykonawcą inwestycji jest konsorcjum firm, którego liderem jest FAB Polska. Wartość zadania wynosi nieco ponad 536 milionów złotych, a czas na jego wykonanie to 36 miesięcy od daty zawarcia umowy. Z tym, że do czasu realizacji nie wliczamy okresów zimowych, czyli od 16 grudnia do 15 marca. Zakończenie prac przewidziane jest wiosną 2028 roku.
3: Jak doskonale wiecie z naszego magazynu, trwa modernizacja linii Otwockiej. Chociaż docelowo ma zwiększyć komfort podróży, póki co przysparza wielu problemów. Jednym z nich jest malejąca liczba parkingów. Dotychczasowe miejsca postojowe miały charakter tymczasowy i jak przekazuje Anna Znajewska-Pawluk z PKP PLK, muszą one zostać usunięte.
8: Finalnie wszystkie tymczasowe parkingi przy przystankach na odcinku Wawer-Otwock zostaną zlikwidowane. W projekcie przewidziano jeden nowy parking przy przystanku Świder-Otwock na 57 miejsc postojowych. Natomiast Polskie Linie Kolejowe wskazały miastu, że będzie możliwa budowa nowych parkingów na tak zwanych podziemnych zbiornikach rozsączających, odprowadzających wodę z układu torowego. Dodatkowo warto zaznaczyć, że w Falnicy i Radości powstaną nowe tunele, które będą pełniły funkcję węzłów przesiadkowych, ułatwiających łączenie podróży autobusem i koleją.
3: Kilkaset miejsc parkingowych zniknęło w Wawrze. Mają one zostać sukcesywnie zastępowane.
9: Paweł Michalec, burmistrz dzielnicy Wawer, miasta stołecznego Warszawy. Została podpisana umowa. Pierwsza ekipa wchodzi w Międzylesiu i przygotowuje tymczasowe miejsca parkingowe, które będą do wykorzystania. To będzie w miejscu, które docelowo będzie przekształcone w ten już finalny parking służący stacji kolejowej w Międzylesiu. Wejdą jeszcze na teren przy bliskim Śląsku, w sąsiedztwie stacji Miedzeszyn, żeby realizować. I tak sukcesywnie będziemy te działki, które się pojawiły, uruchamiali.
3: Nowe miejsca nie zastąpią jednak w pełni tych likwidowanych.
9: kilkadziesiąt miejsc w Międzylesiu, kilkadziesiąt miejsc w Międzeszynie i tak sukcesywnie będziemy dorzucali te miejsca. Nie chcę po prostu obiecywać, że tu nagle wszyscy przyjadą i będą mogli parkować. Powolutku będziemy te miejsca uruchamiali, ale to też nie może być tak, że my nagle zamienimy ulicę, przy której też ludzie mieszkają, w jeden wielki parking. Bo to nie na tym rzecz polega. Mamy stworzyć możliwość, ale też docelowo rozwinąć tak komunikację miejską na terenie dzielnicy, żeby ludzie dojeżdżali nie samochodami, ale też komunikacją autobusem do linii kolejowej, żeby to był szybki dojazd.
3: Problem znikających parkingów narasta wraz z postępem prac. Na ich usunięcie gotowy jest już Józefów.
10: Adam Rotter, rzecznik prasowy burmistrza Józefowa. Na parkingach na terenie PKP w Józefowie do czasu realizacji inwestycji było dostępnych 160 miejsc parkingowych, 113 na dwóch parkingach przy stacji PKP Józefów i 47 na parkingu przy stacji PKP Michalin. W związku z zapowiedzią likwidacji tych parkingów pod budowę dodatkowych torów, miasto Józefów zabezpieczyło lokalizację pod tymczasowe miejsca postojowe z odpowiednim wyprzedzeniem. Miejsca te będą udostępnione przed zamknięciem obecnych parkingów na terenie PKP przy samych stacjach kolejowych i skompensują liczbę miejsc do pozostawienia samochodów. Tymczasowe miejsca postojowe zostały zabezpieczone na działkach należących do miasta na ulicach Leśnej, Okrzei i Sobieskiego. Łącznie to 145 miejsc do pozostawienia aut. Zwróciliśmy się z prośbą do wykonawcy inwestycji PKP o taką organizację prac, by obecne parkingi przy stacjach służyły mieszkańcom jak najdłużej. Parkingi po zachodniej stronie torów będą działać do wiosny przyszłego roku. Wraz z końcem prac inwestycyjnych pojawią się również miejsca parkingowe bliżej stacji PKP przy drogach powiatowych. W tym zakresie trwają uzgodnienia z właścicielem terenu oraz starostwem powiatowym odpowiedzialnym za drogi powiatowe przylegające do terenu PKP.
3: A teraz w magazynie zmieniamy temat. W jaki sposób znikają z jezdni rozsypane ładunki, rozlane paliwo czy szkło po wypadku? To zadanie pogotowia porządkowego Zarządu Oczyszczania Miasta. A więcej o jego całodobowej pracy Magdalena Niedziałek z ZOMU.
11: Pogotowie porządkowe Zarządu Oczyszczania Miasta działa przez całą dobę i przez wszystkie dni w roku. Interweniuje wszędzie tam, gdzie nagle na jezdni pojawia się zanieczyszczenie, które może być niebezpieczne dla uczestników ruchu drogowego. W tym roku ekipy pogotowia wyjeżdżały do akcji już blisko 2000 razy. Jednym z najczęstszych powodów do interwencji pogotowia porządkowego są kolizje i wypadki, po których trzeba posprzątać z jezdni elementy karoserii czy też potłuczone szkło. Od początku roku działo się to już 350 razy. Pogotowie porządkowe sprząta z ulic również to, co spadło z pojazdów. To najczęściej materiały budowlane, piasek czy żwir, ale zdarzały się również tony szkła, a także skrobi ziemniaczanej, owoce, siano czy nawet meble. Tego typu akcji w tym roku było już 700. Kolejnym częstym powodem interwencji ekip pogotowia porządkowego są płyny, które wyciekły na jezdnie z pojazdów. To najczęściej płyny eksploatacyjne, takie jak paliwo czy oleje, ale zdarzało się również, że ekipy pogotowia sprzątały z jezdni płynny miód, czekoladę czy też farbę. Każdy taki wyciek to zagrożenie poślizgiem, dlatego tak ważne jest tutaj dynamiczne zadziałanie. W tym roku ekipy pogotowia usunęły łącznie ponad 29 tysięcy metrów kwadratowych tego typu zanieczyszczeń. To jest powierzchnia, która jest równa 4 boiskom piłkarskim. Pogotowie porządkowe także pomaga przy sprzątaniu miasta w obliczu ekstremalnych zjawisk pogodowych, takich jak gwałtowne burze czy ulewy. Monitoruje również porządek podczas wydarzeń w przestrzeni miasta, jak na przykład manifestacje i przemarsze, imprezy sportowe czy koncerty, a także na przykład w czasie Nocy Muzeów. W tak dużym mieście jak Warszawa nagłe i niebezpieczne zanieczyszczenia mogą pojawić się codziennie i w każdym momencie. Dlatego pogotowie porządkowe działa przez wszystkie dni w roku i przez całą dobę. Sygnał, aby ekipy wyjechały do akcji, daje Centrum Dowodzenia w Zarządzie Oczyszczania Miasta. To miejsce, gdzie trafiają informacje o zdarzeniach w przestrzeni całej Warszawy. Są one przekazywane przez kontrolerów Zarządu Oczyszczania Miasta, ale też przez Stołeczne Centrum Bezpieczeństwa oraz inne służby. Trafiają tam również zgłoszenia mieszkańców, które przekazują przez Miejskie Centrum Kontaktu Warszawa 19115.
3: To była Magdalena Niedziałek z Zarządu Oczyszczania Miasta, która opowiadała o pracy pogotowia porządkowego ZOMU. I w tym magazynie to już wszystko, a ja dziękuję Wam za uwagę i do usłyszenia.
0: Po drodze. Czyli Moto Warszawa w Meloradiu Warszawa.
3: Katarzyna Radzimirska, zapraszam Was, drodzy słuchacze, na kolejny magazyn Po drodze Moto Warszawa. Dziś w studiu Meloradia Tomasz Nowicki. Witaj, Tomku.
12: Witam wszystkich serdecznie.
3: Tomka, myślę, nie trzeba jakoś szczegółowo przedstawiać, bo go już z naszej anteny doskonale znacie. Oczywiście Tomek reprezentuje Stowarzyszenie Wesołe Maluchy 126P Grupa Nowicki z Warszawy. Ostatnim razem, jak byliście u mnie w studiu z Anią, to rozmawialiśmy o planach na cały rok. Zaczęliście, Tomku, z wielkim rozpędem, przytupem w Wilkowyjach. Tam było kilkaset samochodów.
12: No, nieoficjalnie było około 500 maluchów plus gościnnie polonezy od Żelaznego Deszcza i polonezy jeszcze gościnne oprócz tego. No, kilka grup oraz wszelkiego rodzaju Fiaty 125P wersji milicyjnej.
3: Tak jest.
12: 3 czy 4.
3: Tak jest. Także było naprawdę super i była kapitalna atmosfera i to już taka tradycja, te Wilkowyje. Natomiast teraz przed Wami ogromne przedsięwzięcie, akcja Budapeszt. Przypomnij słuchaczom, cóż to za wyprawa i jaki jest jej cel i plan.
12: No, akcja Budapeszt to jest największe nasze przedsięwzięcie w ogóle od początku, odkąd istniejemy. Plan był już, tam z tyłu głowy chodził przynajmniej 2 lata temu. Trzeba było to przekuć w realizację. No i 4 czerwca ruszamy rano o 7 spod Warszawy w Bieszczady najpierw. Więc rajd rusza. Jest, to już tak mogę powiedzieć, podzielony na 2 grupy główne, czyli grupa warszawska, która jedzie trasą przez Bieszczady, Koszyce do Budapesztu z noclegiem w połowie trasy właśnie w Jablej Górze, a jest druga grupa tylko dla orłów, jak ja to mówię.
3: Odważniaków, tak jest.
12: Odważniaków. Chociaż ja oczywiście trzymam kciuki za nich i będziemy oczywiście cały czas w kontakcie, bo będziemy jechać równolegle. Oni ruszają rano z Łodzi i jadą po kresce największymi skrótami do Budapesztu przez góry bezpośrednio. My omijamy, staramy się omijać bokiem, ale oni skracają dystans, więc czasowo też chcą przyjechać jeszcze tego samego dnia na kemping Arena w Budapeszcie, tam gdzie spotkają się z nami. Przed nimi jest trudna trasa, ponad 600 kilometrów. No i trzymajmy kciuki za nich.
3: Tak, trzymajmy kciuki za nich i serdecznie pozdrawiamy ich oczywiście. A wasz plan? Mówisz, że jest przystanek Bieszczady, a co dalej?
12: No, nasz plan jest bardziej familijny, ponieważ
3: też będą rodziny z dziećmi.
12: Prawdopodobnie też będą rodziny z dziećmi i ja muszę niestety troszeczkę zwolnić to wszystko, żeby nie zamęczyć samochodów, nie zamęczyć ludzi, nie zniechęcić i jeszcze, żeby zostały siły, żeby potem Budapeszt odwiedzać, który też jest mocno wciągający i męczący. Jeżeli ktoś będzie chciał bardzo dużo od razu przejść, no to naprawdę nie da się, to od razu mówię, można próbować. Także my będziemy spokojnie, nocleg w Bieszczadach, następnie rano wypoczęci ruszamy na kolejne tam 430 kilometrów, już bezpośrednio do Budapesztu. Plan jest, żeby przyjechać w godzinach popołudniowo-wieczornych na spokojnie, a następnego dnia wszyscy ruszamy, idziemy sobie spacerkiem do metra, bo to jest w sumie centrum miasta prawie, więc 6 stacji metrem i wysiadamy nad rzeką, pod parlamentem. No i dalej przystąpimy do naszego zwiedzania miasta. Jakiś rejs tramwajem widokowym takim po Dunaju będzie. No, każdy coś znajdzie ciekawego, na pewno ciekawe zakupy, rzeczy spożywczych lub jakichś pamiątek okazjonalnych.
3: No koniecznie.
12: Naprawdę bardzo ciekawy temat. Aż szkoda, że tak krótko, ale no nie da się tego za bardzo rozciągnąć, bo każdy pracuje i korzysta z tych wolnych dni.
3: A wracacie 7, tak?
12: Wracamy nawet 8 w poniedziałek, bo główna grupa warszawska też w drodze powrotnej nocuje w Bieszczadach, żeby po prostu wrócić w normalnym stanie. W poniedziałek po śniadaniu będziemy wracać.
3: Powiedz mi od tej strony takiej bezpieczeństwa, o co zadbaliście, bo zadbaliście o sporo rzeczy w razie gdyby jakaś awaria i tak dalej.
12: Tak.

0: grupowe nasze jadą, czyli Wesoła Laweta 126, czyli Mercedes Sprinter, holownik typowy, to jest podstawowy nasz pojazd. Drugim pojazdem takim z możliwością przewozu w środku dzięki grupie Tasmania Service 126 jedzie tasmański bus, który ma możliwość, ma wciągarkę przejąć na pokład uszkodzony samochód, więc te dwa samochody takie kluczowe, a oprócz tego no jedzie nasz wesoły żuk z grupy, no on będzie chyba prowadził.
1: Którego mogliśmy w Wilkowyjach zobaczyć.
0: Tak, tak, wesoły żuk był w Wilkowyjach już, no a dodatkowo będzie jechał jeszcze tasmański Lublin, też jako taki holownik awaryjny z ekipą z Tasmanii. Pozdrawiam oczywiście tutaj całą
1: tak
0: Tasmanię.
1: Tak jest, pozdrawiamy.
0: I dziękujemy za wsparcie.
1: Także zadbaliście o kwestie komunikacji, czyli kanał CB.
0: No tak, to już tak powiem szczerze, że bez radia takie wyjazdy raczej słabo wychodzą. Ja namawiam wszystkich, którzy nie mają, żeby na pokład maluchów zakładali CB radia, czyli robili radio maluchy z nich na kanale 33. Wtedy peleton, mimo że zgodnie z przepisami też będzie się rozciągał, bo przypomnę, że 10 samochodów przerwa, 10 samochodów zgodnie z prawem drogowym, więc ta cała łączność musi być prawidłowa, bo ktoś, kto będzie jechał bez radia, kompletnie nie wie, co się dzieje, nie może informować się o awariach, nie może pomocy wezwać, nie wie, kiedy stajemy na tankowania, a tak mamy wszystko dopracowane, komunikaty idą, no to wszystko wtedy się sprawdza.
1: Dokładnie. Przykazania dla uczestników, co muszą ze sobą koniecznie zabrać?
0: Na pewno wyposażenie, to co jest wymagane na Słowacji. Na Słowacji tam ostro patrzą na różne rzeczy, więc no chociaż zawsze maluchy, nigdy nie spotkałem się, żeby coś się działo, jakieś kontrole bardzo duże były, jeżeli chodzi o peleton, ale na pewno trzeba mieć gaśnicę, trójkąt, unijną apteczkę zdrowia, która ma tam odpowiednie wyposażenie, które jest wymagane, bo w stosunku do tych takich jakichś starych, to one nie spełniają norm. No i przede wszystkim kamizelki odblaskowe wysiadamy zawsze w sytuacjach ekstremalnych, zakładając kamizelkę na ulicę, bo własne bezpieczeństwo to jest raz, a dwa, jest to wymagane prawnie.
1: I dla wszystkich.
0: I każdy uczestnik, który jest w samochodzie, musi mieć też kamizelkę. Na wyposażeniu samochód musi posiadać tyle kamizelek przynajmniej, ile jedzie ludzi, bo można się narazić na spory mandat karny, więc tutaj tak apelujemy, żeby zabierać.
1: Zdradzisz, ile już jest uczestników?
0: No ta liczba się zmienia, bo czym jeszcze zostało no parę dni, ale czym bliżej terminu, tym dochodzą osoby, które podejmują tą decyzję, że jadą, więc się będzie zwiększać, ale peleton warszawski można powiedzieć około 60, a peleton łódzki około 20. To się może tam plus minus
1: zmienić. No tak, oczywiście, wiadomo. Drodzy słuchacze, ja wam przypominam, że dziś w studiu Melo Radia moim gościem jest Tomasz Nowicki, Stowarzyszenie Wesołe Maluchy 126P, Grupa Nowicki z Warszawy. Rozmawialiśmy już dzisiaj w naszej audycji o tym, co za nami, czyli wspominaliśmy o Wilkowyjach, ale też mówiliśmy o tym, co przed, o wielkim przedsięwzięciu, o wyprawie Akcja Budapeszt, która to akcja startuje już 4 czerwca, ale lato też się zapowiada bardzo ciekawie. Zaplanowaliście jeszcze 3 fajne wydarzenia. Najbliższe po powrocie z Budapesztu 11 lipca to akcja Królowy Most 2.
0: To jest jeszcze jeden taka akcja wyjazdowa, to typowo dla nas, jednak dobrze się czujemy w takich wyjazdach grupy. To jest to rozszerzona powtórka pierwszej takiego rajdu na Podlasie, który był w 2021 roku, więc na pewno wiele osób pojedzie jeszcze raz, a część osób pojedzie pierwszy raz. Jest to taka objazdówka, zaczynając, można powiedzieć, od miejscowości Wizna, Góra Strękowa, czyli obrona Wizny, 1939 rok. Takie symboliczne miejsce dla Polaków ogólnie, historycznie. Tutaj staniemy tam na postój, na zwiedzenie pięknych widoków i miejsc, które tam są. Następnie Stamtąd przejedziemy sobie do Tykocina. Też takie miasteczko filmowe, bardzo ładne. Plenery ze znanego serialu o Królowym Moście, które były kręcone tam. Tam będzie takie też przejście po mieście, przerwa. Następnie z Tykocina jedziemy do Supraśla. To też jest znowu kolejne miasteczko filmowe związane z tym serialem. Można powiedzieć spacerowe. Nogi można rozciągnąć. Supraś zaliczymy i kolejnym etapem będzie Królowy Most, chociaż on tam za dużo nie ma w tym Królowym Moście do zwiedzania jest, tylko że na pewno jest taki punkt widokowy słynny z kadru filmowego i tam tak zwana ścianka jest, wszyscy sobie robią zdjęcia, ale my tam zjedziemy troszeczkę w boczek i tam jest parking leśny i taka piękna trasa spacerowa na pół godzinki szlakiem Powstania Styczniowego, bo tam były właśnie teren walk i dochodzi się do wieży widokowej, fajnej takiej, drewnianej, no i wszyscy mogą wejść sobie na górę i tam jest uskok taki skalny terenu, widać na, nie wiem, 30 km panoramę przy dobrej widoczności, także to będzie taki końcowy zakończenie rajdu na Podlasie jednodniowego, ale ci, co będą chcieli zostać, to jeżeli sobie kwatery wezmą w okolicy, to mogą przenocować i następnego dnia zahaczyć o Puszczę Białowieską.
1: No i piękna trasa. Kolejne takie wydarzenie, które zaplanowaliście, to już tak jakby półmetek wakacji, 8 sierpnia dokładnie, śniadanie ze strusiami. I to będzie w Markach?
0: I to będzie w Markach, można powiedzieć, taka impreza stacjonarna, piknikowa, popołudniowa, popołudniowo-wieczorna, ale z paradą pojazdów, która wyjedzie, tak jak w zeszłym roku, ze śniadania ze strusiami. Wyjedzie parada, może nie za długa, ale będzie. No i potem stacjonarnie będziemy sobie urzędować.
1: I na zakończenie, można powiedzieć, lata, 5 września, trzeci wielki zlot małego Fiata i to tradycyjnie będzie w Grodzisku Mazowieckim.
0: Tak, no Grodzisk Mazowiecki po raz trzeci. Tutaj blisko mają ludzie z terenów zachodnich, żeby do nas podjechać. Myślę, że w tym roku też się przyłożymy organizacyjnie. Na pewno będzie co jeść, to już obiecuję, bo były problemy z gastronomią, ale będzie co jeść, śmiało można przyjeżdżać. Będziemy robić jakiś pokaz ratownictwa, to już mogę powiedzieć. Będzie jakiś pojazd podpalony teoretycznie i wycinanie pozoranta.
1: No, żeby zobaczyć, na czym te działania straży pożarnej polegają.
0: Jest to widowiskowa sprawa i zresztą można się po prostu zobaczyć, jak to wygląda tak naprawdę z bliska. To jednak
1: robi wrażenie. W zeszłym roku pamiętam, że wokół tego pokazu były prawdziwe tłumy.
0: Tak. No, co prawda była mały skandal, że sprofanowaliśmy Fiata 126, ale bo był rozcinany Fiat 126, ale on był w stanie nierokującym po prostu napraw, po prostu ze względów finansowych bez sensu.
1: Czyli on był jakby przeznaczony.
0: On był przeznaczony na pokaz, on został na filmach utrwalony, dodatkowo służy jako materiał poglądowy dla strażaków też, jeżeli chodzi o podejście do samochodu i do przeprowadzania akcji. No, także maluch się zasłynął tym pokazem. No.
1: To wydarzenie w Grodzisku Mazowieckim, czyli wielki zlot małego Fiata 5 września. Przypomnę, dziś w studiu Meloradia Tomasz Nowicki, Stowarzyszenie Wesołe Maluchy 126P, Grupa Nowicki z Warszawy. Dziękuję ci bardzo.
0: Dziękuję bardzo i do usłyszenia w takim razie.
1: Do usłyszenia i do zobaczenia na wydarzeniach.
0: Na zlotach.
1: Tak jest.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Warszawa.
3: Przed mikrofonem Marta Kazimierowska. Dziś opowiem o ludziach, którzy mają otwarte serca i trochę wolnego czasu, a to skutkuje tym, że angażują się w wolontariat, a takich możliwości na terenie Warszawy jest całkiem sporo. I na przykład można pomagać czworonogom, ale tak jak usłyszycie dzisiaj w programie, nie tylko czworonogom, bo także naszym dwunożnym przyjaciołom. I jak się okazuje, wymaga to od nich niebywałego zaangażowania.
4: Nasi wolontariusze są podzieleni na patrole, a oprócz tego są, że tak powiem, na zawołanie, bo jeśli się okaże, że już jakaś mama nurogęś szykuje się do przejścia, to na swojej specjalnej grupie alarmują się i te osoby, które mają dodatkowy dyżur, jadą i wspierają osoby patrolujące dane tereny.
3: Mówiła Karolina Kwiecień-Łukaszewska z Zarządu Zieleni Miejskiej, a mowa oczywiście o dyżurach, które dotyczą nurogęsi, ptaków, które są znane nie tylko w Warszawie, ale również w Polsce i zdaje się również już w Europie. Zanim jednak do nurogęsi przejdziemy, powiem o formie wolontariatu promowanej przez urzędników miejskich, a jest to na przykład opieka nad bezdomnymi kotami. Okazuje się, o czym za moment powie Renata Gawkowska z Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy, że wolno żyjące koty pomagają i warto je wspierać, a mogą to robić właśnie wolontariusze.

0: do Urzędu Dzielnicy i zgłosić się do Wydziału Ochrony Środowiska. Tam uzyskamy szczegółowe informacje, zarejestrujemy się jako opiekun. Tam też jest wydawana karma. W urzędach dzielnic można otrzymać skierowanie na usługi weterynaryjne, to znaczy na leczenie i zabiegi kastracji. Praca wolontariuszy polega na dokarmianiu kotów w miejscu ich bytowania, na monitorowaniu zmian liczebności kotów. Wolontariusze sprawdzają, czy pojawiają się młode, ale też nowe osobniki, kontrolują stan zdrowia kotów i zgłaszają ewentualne potrzeby leczenia. Wolontariusze służą też pomocą w akcjach sterylizacji i kastracji.
1: A wszelkich niezbędnych informacji, tak jak słyszeliście, możecie szukać w Urzędzie Miasta Stołecznego Warszawy i w urzędach poszczególnych dzielnic.
2: Jeszcze dziś w programie.
1: A teraz przechodzimy do rozmowy o całkiem ciekawym wolontariacie. Wolontariacie, który dotyczy nurogęsi. Jest grupa osób, która pomaga urzędnikom, pracownikom Zarządu Zieleni Miejskiej i przez kilka miesięcy w roku opiekują się nurogęsiami. Wszystko po to, aby te mogły bezpiecznie przejść przez ruchliwą Czerniakowską. A przed mikrofonem jedna z wolontariuszek, Daria Grzesiek. Może na początek zapytam, skąd w ogóle pomysł, żeby zostać wolontariuszką, żeby opiekować się nurogęsiami i jak długo jesteś wolontariuszką?
3: Pomysł wziął się z tego, że ogólnie lubię uczestniczyć w wolontariatach i na stronie ochotnicywarszawa.pl znalazłam takie ogłoszenie. To było 3 lata temu. Pierwszy raz, kiedy Zarząd Zieleni właśnie organizował wolontariat przy nurogęsiach. Zgłosiłam się i tak się wkręciłam w temat, że już 3 rok spaceruję i asystuję nurogęsiom.
1: Dlaczego akurat zwierzęcy wolontariat?
3: Jakoś te zwierzęta są mi bliskie sercu. Całe życie mam zwierzęta w domu i tak jakoś zostało. I w sumie trudno powiedzieć, to jakoś tak po prostu z potrzeby. Próbowałam wolontariatów przy ludziach, tak to określę. I to nie jest takie przyjemne dla mnie. W sensie nie czuję takiej satysfakcji, gdy pomagam ludziom, wolę pomagać zwierzętom.
1: To jest dosyć nietypowy wolontariat, bo najczęściej, jeżeli mówimy o zwierzętach, to decydujemy się właśnie na wolontariat w schroniskach dla zwierząt, dla psów, dla kotów.
3: Tak, i chyba to właśnie, że to jest coś innego, to jest dla mnie atrakcyjne. Plus ten wolontariat nie jest wolontariatem stałym. Nie jest przez cały rok, tak jak powinno to być w schronisku. Natomiast to jest jakby tam jakiś wybrany okres w ciągu roku. W tym roku to jest cały kwiecień i maj, ale też nie spaceruję cały kwiecień i maj, ponieważ nas jest więcej, więc mamy dyżury. Ja tak naprawdę byłam tam z 11-12 razy w tym roku na spacerach.
1: No właśnie powiedziałaś, że nie spacerujesz, czyli na czym dokładnie polega wolontariat przy nurogęsiach?
3: Mamy wyznaczoną trasę na terenie Łazienek Królewskich oraz w kierunku ulicy Czerniakowskiej, czy tam Przylegi między innymi. Obserwujemy wodę, obserwujemy zieleń, czy przypadkiem tam gdzieś nie przebywa nurogęś. Dokładnie chodzi o matkę z małymi nurogęsiami, ponieważ jeśli jest nurogęś, ale bez małych, to tutaj możemy obserwować, co ona robi, ale ogólnie nas to tak bardzo nie obchodzi. Obchodzi nas dopiero sytuacja, jeżeli są maluchy. W momencie, w którym wypatrujemy maluchy lub dostajemy sygnał, że pojawiła się w Łazienkach Królewskich matka z małymi, pojawiamy się tam i asystujemy jej w drodze do Wisły. To znaczy, że jeżeli płynie i na przykład jest weekend, jest bardzo dużo osób, no to jest taki super widok. No, płynie nurogęś i na przykład 17 maluszków, które siedzą jej na plecach, no to wszyscy się zachwycają, stoją na moście, chcą pogłaskać i ona czuje presję. I czasem bywa tak, że ona nie chce przepłynąć pod mostem. Wtedy naszym zadaniem jest to, żeby poprosić zwiedzających, aby się odsunęli i ona wtedy przepłynie. Później, gdy już jest na tym ostatnim etapie drogi, pomagamy jej przejść przez ulicę Czerniakowską, to znaczy w momencie, w którym już wychodzi ze zbiornika wody i zbliża się do jezdni. Raz, że zatrzymujemy pierwszych rowerzystów, a później zatrzymujemy ruch na ulicy, dzięki czemu ona może przejść przez ulicę i już dotrzeć tam do Wisły.
1: Te przyprawy nurogęsi to są takie chyba spektakularne też czasami akcje, bo czasami o pomoc prosicie też strażników miejskich, policję.
3: To się zdarza i jest więcej osób z Zarządu Zieleni, które mają uprawnienia do zatrzymywania ruchu. I to jest dla nas wygodniejsze, bo te osoby są bardziej dostępne, a jeśli chodzi o strażników miejskich, to oni wysyłają do nas taki patrol specjalny dla zwierząt i tych patroli jest, nie wiem, czy to jest jeden czy dwa wozy w ciągu dnia, a w tym okresie, w którym my spacerujemy przy nurogęsiach, to jest tak, że rodzą się małe kotki, inne ptaki, więc oni mają bardzo dużo wezwań i nie mają dla nas tak czasu. Czasem są takie sytuacje, że my ich potrzebujemy już.
1: To musi chyba całkiem spektakularnie wyglądać, takie zatrzymywanie całego ruchu tylko po to, żeby mama z małymi mogła w komforcie przejść przez Czerniakowską.
3: Tak, biorąc jeszcze pod uwagę, że są takie malutkie, więc często kierowcy nie wiedzą, znaczy ci z przodu

0: Tu wiedzą, bo widzą, że coś się dzieje, ale ci dalej nie wiedzą, chociaż pewnie się już nauczyli, że w tym okresie, w tym miejscu po to jest zatrzymywany ruch. Ale tak, no to jest taki widok, jak te malutkie dzieci za nią tak idą tymi malutkimi łapeczkami. Zdarzają się śmieszne historie, akurat mnie przy tym niestety nie było. Zatrzymany ruch, wszyscy stoją, matka już przechodzi. I nagle stoi. Maluchy zniknęły. Nie wiadomo, co się dzieje. I okazało się, że na ulicy było wgłębienie, a to było po deszczu i była woda. I maluszki stwierdziły, że po prostu na ulicy przy zatrzymanym ruchu stwierdzą, że teraz będą się kąpały. Na szczęście matka zaczęła tam je nawoływać, one wstały i poszły dalej.
1: Powiedziałaś, że związana jesteś z drogęsiami już od 3 lat. Ilu was na początku było wolontariuszy?
0: Oj, to trudno mi powiedzieć. Tak naprawdę wydaje mi się, że tak nas było z kilkanaście osób, tak licząc zarządem. Teraz wydaje mi się, że chyba jest 25 wolontariuszy, ale jest też więcej pracowników zarządu, plus w jakiś sposób też jakoś bardziej są zaangażowani pracownicy łazienek. W sumie wiem, że na takiej grupie, którą my mamy na WhatsAppie, jest tam około 50 osób. Ja miałam też taką sytuację w tym roku, dla mnie dosyć stresującą, mój pierwszy dyżur i szczerze mówiąc nie miałam ochoty wtedy naprawdę na żadną nurgęś. I ja zawsze zaczynam od ulicy Czerniakowskiej i kończę na ulicy Czerniakowskiej. Zaczynam dlatego, gdyby właśnie okazało się, że to się przegapił albo nie wiem, gdzieś się ukryła i ona już będzie w tym miejscu, a kończę, gdybym ja przegapiła, żebym ją w razie czego jeszcze złapała na samym końcu. I właśnie przyjechałam i okazało się, że jest na samym końcu. A to była sobota, byłam totalnie sama i napisałam na grupce, jednocześnie dzwoniąc na Straż Miejską, że właśnie jest taka sytuacja i potrzebuję pomocy. I w 15 minut dojechało do mnie kilka osób. Później tam jeszcze więcej, bo wiadomo, trzeba było dojechać, natomiast w tym pierwsza osoba, która do mnie dojechała, to już była z uprawnieniami do zatrzymywania ruchu, także to już poczułam się spokojnie, że gdyby chciała wyjść, to damy radę, ogarniemy to we dwójkę.
1: Jak wygląda takie dyżurowanie, jak w ogóle się dzielicie i w jakich porach odbywają się te dyżury?
0: Są 3 pory. Pierwsza pora to jest od 7 do 9, później 12-14 i trzeci, ostatni spacer 17-19. I to wygląda po prostu, że mamy stałą trasę i spacerujemy po niej. Natomiast pory czasem się zmieniają z tego względu, że jest sygnał, że są nurogęsi. Zdarzało się, że jeżeli nurogęś nie przechodziła do wieczora, to znaczy, że nocowa na kanale Piaseczyńskim, myśmy się musieli spotkać zaraz po wschodzie słońca, czyli około 5 rano. Więc jeżeli ktoś, nie wiem, miał dyżur od 7, no to raczej się pojawił od 5. No i w zależności od tego, kiedy nurogęś przechodziła, no to kończyliśmy naszą obecność tam.
1: Jak myślę o tej 5 rano, to myślę, że to jest chyba taki dosyć wymagający wolontariat.
0: Tak, no bo trzeba wstać o 3, jak nie ma się samochodu i trzeba dojechać nocnym autobusem, nawet dwoma. Ale, nie wiem, jest coś w tych nurogęsi, że człowiek chce być przy tym. Jakby człowiek tyle razy to już widział, a i tak to cieszy.
1: A rozpoznajesz jakoś te nurogęsi? Masz jakąś taką ulubioną nurogęś?
0: Rozpoznać niestety się nie da, bo one nie mają obrączek. Natomiast możemy się domyślać po pewnej ich strategii przechodzenia przez ulicę, że tym jak się zachowują, że to jest podobne do tego, co robiła w zeszłym roku jakaś nurogęś, że nie wiem, jakaś nurogęś prawie szurała łbem po jezdni, bo tak się bała, tak nisko przechodziła. Jeżeli widzimy w kolejnym roku, że znowu jest podobna sytuacja, no to możemy się domyślać, że to jest ta. Ale pewności nie mamy. Też w pierwszym roku przeszło 5 nurogęsi, w drugim roku przeszło 7 i w tym roku 7. Więc pytanie, czy tutaj się jakieś powtórzyły, czy to może to z tych piskląt, nie mamy tej pewności niestety.
1: Ale tak sobie myślę, że z jednej strony, tak jak powiedziałyśmy wcześniej, to jest wymagający wolontariat, ale z drugiej strony po pierwsze kontakt z przyrodą, a po drugie też trochę spacerujecie. Ile tak jesteście w stanie przejść na przykład kilometrów czy kroków?
0: Nigdy tego nie liczyłam, ale wiem, że takie spacery, zakładając, że nic się nie dzieje, no to taki spacer trwa ponad godzinę. Ale też zależy od tempa, od tego, czy ktoś jeszcze tam ogląda drzewa, bo wiemy, gdzie są jeszcze inne zwierzęta, więc czasem się im przyglądamy, więc to też zależy od osoby, ale mniej więcej tak ponad godzinę się spaceruje.
2: To wbrew pozorom nie jest jakiś przymus. Nawet jeżeli ktoś nie ma danego dnia dyżuru wyznaczonego, to wiem, że jedzie na miejsce, bo to jest zawsze ogromne przeżycie przeprowadzić tę gromadkę na drugą stronę, bezpieczne przeprowadzenie. Wiem, bo na co dzień też pracuję z osobami, które w ramach tego wolontariatu uczestniczyły w tych akcjach przeprowadzania i jak zdarzyło się być, że zdarzyło się przeprowadzenie tej drogęsi na ich dyżurze, bądź jak dojechali, to właśnie opowiadali, że to jest niesamowite takie uczucie, że się udało.
1: Też chyba tych wolontariuszy z roku na rok jest coraz więcej.
2: Mamy taką grupkę stałych wolontariuszy, którą rozbudowujemy co rok, ale też nie chcemy stworzyć, że tak powiem, takiej dużej masy, bo to też później nad nią zapanować, jest to kilkadziesiąt osób zawsze w ciągu roku. Te osoby oczywiście obowiązkowo przechodzą szkolenie z kontroli, z nadzoru ruchu, są specjalnie przeszkolone, mają uprawnienia do tego, by zatrzymać ruch na Wisłostradzie i bezpiecznie przeprowadzić kaczki na drugą stronę.
1: Dlaczego akurat nurogęsi? Dlaczego akurat te ptaki są tak fascynujące? Dlaczego się nimi Państwo opiekujecie?
2: Przede wszystkim dlatego, że są objęte czynną ochroną. Tych ptaków, tych kaczek nie jest aż tak dużo, zwłaszcza w rejonie tutaj naszym warszawskim. No i stało się chyba już takim charakterystycznym ptactwem tutaj dla Warszawy.
1: Nie tylko dla Warszawy.
2: No, nie tylko dla Warszawy, tak. Jesteśmy w stanie zaplanować te akcje i pomóc im bezpiecznie przejść. Wiemy, że zawsze przechodzą. Wiemy, że wcześniej, kiedy takie akcje wstrzymywania ruchu się nie odbywały, zdarzało się dużo wypadków, kiedy te nurogęsi po prostu ginęły pod kołami samochodów, więc jeżeli mogliśmy przewidzieć, pójść ten krok do przodu i przewidzieć jakąś akcję, która by pomogła im w przejściu do Wisły i tym samym również spowodowałaby tym, żeby ta populacja przede wszystkim rosła, to czemu nie?
1: Mówiła Karolina Kwiecień-Łukaszewska z Zarządu Zieleni Miejskiej. A skoro mowa o wolontariacie, to grzechem byłoby nie wspomnieć o schronisku na Paluchu. To schronisko, myślę, że znane dobrze każdemu warszawiakowi. Wolontariusze działają tam w 21 grupach. Jedna grupa zajmuje się kotami, pozostałe psami i każda grupa ma swoich podopiecznych. Jak informuje schronisko, wolontariusze odpowiadają nie tylko za spacery, ale także za promocję swoich podopiecznych i realizację procesów adopcyjnych. Nie każdy wolontariusz musi angażować się w te wszystkie obszary, a każdy według upodobania może wybrać ten, w którym jest mu najwygodniej. Bez wolontariuszy w schronisku na Paluchu realizacja wielu zadań byłaby pewnie niemożliwa. W schronisku znajduje się około 500 psów, a liczba kotów waha się od 30 do 180. Ze schroniskiem współpracują także w ramach wolontariatu fotografowie, zarówno amatorzy, jak i profesjonaliści. Wolontariusze robią zdjęcia zarówno w schronisku, jak i na różnych wydarzeniach, a te zdjęcia później niejednokrotnie widujemy na billboardach, ulotkach, kalendarzach i wszystkich tych materiałach promocyjnych, które mają zachęcić do adopcji. Jest to na pewno wymagający wolontariat, ale myślę, że również taki, który sprawia ogrom satysfakcji i radości. A jeżeli czujecie, że chcielibyście pomóc, jeżeli czujecie, że to jest miejsce dla Was, to warto zajrzeć na stronę internetową schroniska na Paluchu i przekonać się, czy to rzeczywiście jest dla nas.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Warszawa.
1: Przed mikrofonem Marta Kaźmierowska. A w tej części programu zabieram Was do bardzo ciekawego miejsca, miejsca unikatowego na skalę Mazowsza. A mowa o pewnej oficynie, w której mieści się modlitewnia. Jest to bardzo ważne miejsce, jeżeli chodzi o judaizm, a szczególnie ważne miejsce dla ortodoksyjnych Żydów. To miejsce, które mieści się przy ulicy Targowej na warszawskiej Pradze, z której istotnie korzystali Żydzi. Już nie korzystają, jest to element, który można zwiedzać w ramach Muzeum Warszawskiej Pragi. I co ciekawe w tym wszystkim, to jest to, że modlitewnia uratowała kompleks kamienic w latach 90., które były przeznaczone do wyburzenia, które miał zająć deweloper, ale pewne znalezisko na ścianach tej modlitewni na to nie pozwoliło, ale o tym posłuchacie za moment w rozmowie z moim gościem. Dowiecie się również, że zodiakalne skorpiony wcale nie muszą przypominać skorpionów, a mogą na przykład przypominać ósmego pasażera Nostromo. Zapraszam do rozmowy.
4: Aleksandra Karkowska-Rogińska, starsza specjalistka do spraw edukacji Muzeum Warszawskiej Pragi.
1: I znajdujemy się w bardzo ciekawym miejscu. Myślę, że miejscu nie do końca jeszcze odkrytym zarówno przez warszawiaków, jak i osoby, które Warszawę odwiedzają. A mowa o modlitewni, która znajduje się na warszawskiej Pradze, a dokładnie w oficynie Muzeum Warszawskiej Pragi. Zanim przejdziemy do tego, co dokładnie się tutaj znajduje, może powiedzmy o historii tego miejsca, bo tak naprawdę okazuje się, że w latach 90. mogłoby go nie być.
4: Tak, mowa tu o modlitewniach zlokalizowanych na posesji pod adresem Targowa 50/52. To jest adres rzeczywiście Muzeum Warszawskiej Pragi, które jest oddziałem Muzeum Warszawy, ale niech Państwa nie zmyli tylko bogactwo trzech kamienic od frontu, od ulicy Targowej, które w sobie kryją całą naszą kolekcję i naszą wystawę stałą i czasową. Jak wejdziemy na nasze podwórko, zobaczymy też oficyny, gdzie kryje się rzeczywiście na skalę Mazowsza naprawdę wielki, wielki skarb. Mowa tu o dawnych żydowskich modlitewniach, takich przydomowych, podwórkowych, których dawniej przed wojną było na warszawskiej Pradze i w zasadzie całej Warszawie bardzo, bardzo wiele. To jest w tym momencie jedyny taki obiekt na Mazowszu, który możemy odwiedzić, obejrzeć zachowane malowidła, trochę poczuć atmosferę tego miejsca, zobaczyć, jak to dawniej wyglądało. A to, o czym wspomniała Pani, jeśli chodzi o lata 90., pewnie nawiązuje do tego, że rzeczywiście miejsce to ma niesamowitą, wręcz detektywistyczną historię, dlatego że służyło do modlitwy Żydom na warszawskiej Pradze do jesieni 1940 roku. Kiedy jesienią 1940 roku oficjalnie wszyscy Żydzi, również z Pragi, z całej Warszawy, musieli przenieść się na teren getta warszawskiego, zlokalizowanego po drugiej stronie Wisły, to miejsce przestało istnieć oficjalnie, przestało pełnić funkcję sakralną, jakby modlitewną, i w zasadzie, jeśli chodzi o jego funkcję, zapomniane zostało na prawie 60 lat. Dopiero w latach 90., w zasadzie to mowa o latach 96-99, odkryte ponownie przez wspaniałych warszawianistów Janusza Sujeckiego i Jarosława Zielińskiego, dopiero weszło w tą nową fazę, kiedy wszedł tutaj konserwator. Okazało się, że w dawnym, zapomnianym budynku oficyn kryją się takie skarby i to w zasadzie uratowało całą historię okolicy, całej naszej posesji, bo było to naprawdę niesamowite odkrycie, które zaważyło również o tym, że dzisiejsze Muzeum Warszawskiej Pragi mieści się tutaj, pod tym adresem, i mogą Państwo oglądać modlitewnię i całą naszą wystawę.
1: Powiedzmy o tym, czym jest modlitewnia. Po co Żydom była modlitewnia, skoro mieli synagogi?
4: Tak, na warszawskiej Pradze były oczywiście synagogi, natomiast synagogi służyły do modlitw bardziej takich okresów świątecznych, oczywiście szabat, oczywiście okresy świąteczne, natomiast ponieważ na warszawskiej Pradze duży odsetek Żydów tutaj żyjących przed II wojną światową to byli Żydzi ortodoksyjni, religijni, tam w przypadku takiego odłamu absolutnie ważny jest zwyczaj modlitwy w ciągu dnia, która dotyczy mężczyzn. Co najmniej 3 razy w ciągu dnia w zasadzie mężczyźni powinni spotkać się na modlitwie, nie pojedynczo, nie gdzieś tam znajdując krótką chwilę między codziennymi obowiązkami, ale w gronie co najmniej 10 mężczyzn, czyli musi być spełniony obowiązek minyan. Co najmniej 10 mężczyzn w tym samym czasie powinno spotkać się na modlitwie. Powinno się to wydarzyć 3 razy w ciągu dnia, więc takie potrzeby generowały budowanie czy aranżowanie po prostu takich przydomowych domów modlitwy. Czasami były to wyaranżowane pokoje gdzieś w kamienicach, czasami były to właśnie, tak jak u nas, części oficyn, żeby po prostu nie biec do modlitewni. Nasze muzeum, czy nie biec do synagogi, przepraszam. Nasze muzeum mieści się na przykład bardzo blisko. To są dosłownie 2 kroki od Bazaru Różyckiego, o którym wiemy, że przed wojną stanowił miejsce pracy i takie miejsce, z którym utrzymywało się co najmniej 500 rodzin żydowskich. Żeby więc taka osoba handlująca, ortodoksyjna, żydowska nie musiała biec do synagogi, korzystała ona właśnie z takich przydomowych domów modlitwy, które oprócz tego, że pełniły rolę takiego miejsca spotkań modlitewnych, często pełniły też funkcję takiego miejsca, gdzie kontemplowano, czytano święte księgi, uczono się ich, więc to byłaby taka bardzo, bardzo duża różnorodność funkcji tego miejsca.
1: I skoro mowa o świętej księdze, to taką mamy przed sobą, to jest chyba najważniejsza księga w judaizmie.
4: Tak, pewnie nawiązuje Pani do gabloty, do której też jakby polecam zajrzeć, kiedy odwiedzą Państwo już tutaj nasze muzeum. Mamy w jednej z sal gablotę, gdzie znajdziemy judaika, czyli takie różne przedmioty związane z liturgią, właśnie synagogalną. Trzeba spojrzeć na nie absolutnie edukacyjnie, natomiast też one wszystkie raczej pochodzą z większych synagog. To znaczy taki mały dom modlitwy nie miał raczej w swoich zasobach srebrnej korony Tory czy innych ozdób, natomiast na pewno musiał mieć rzeczywiście zwój Tory, świętej księgi, i mamy go tutaj, mamy fragment. W zasadzie mamy w swoich zbiorach 2 fragmenty, które się zmieniają. jeśli chodzi o ekspozycję. Bardzo, bardzo zależało nam, żeby w tym miejscu, gdzie są modlitewnie, zlokalizowane in situ, czyli dokładnie w tym miejscu, gdzie kiedyś słuchać było śpiewy, słuchać było modlitwy, był zwój Tory. Natomiast zderzyliśmy się z tą trudną sprawą, że tak jak zabrakło praskich Żydów po wojnie, oni zginęli, zginęły wraz z nimi przedmioty, zginęły wraz z nimi pamiątki, zginęły te święte elementy jak zwoje Tory. I ten zwój Tory, który mamy u nas, fragmentaryczny, bardzo fragmentaryczny, pochodzi z daru już błogosławionej pamięci pana Jana Jagielskiego z Żichu, którego pewnie część z Państwa kojarzy jako też wybitnego badacza i takiego propagatora historii Żydów warszawskich. Natomiast cieszymy się, że on tu jest, ale nie mamy nawet pewności, czy jest to zwój Tory, który pochodzi w ogóle z Warszawy. Rzeczywiście jest niezwykłym świadectwem, możemy zobaczyć dla osób, które nie miały wcześniej styczność z religią żydowską. To jest też takie zderzenie z tą zasadą, że nawet dzisiaj w XXI wieku, gdzie większość z nas ma drukarki w domu, to ten zwój Tory, który wykorzystuje się w czasie nabożeństw, musi być pisany ręcznie, więc tutaj też odwiedzający pochylają się nad pismem, sprawdzają, jak niesamowity talent musiała mieć osoba, która zapisywała teksty. Jest to rzeczywiście dla nas bardzo ważnym symbolem obecności Tory, ale tak jak mówię, nie wiemy nawet, czy on jest z Pragi. To po prostu historia tego miejsca i tej świadectwo nieobecności tego czasu, który był kiedyś, a którego nie ma już dzisiaj.
1: Przypomnę, że znajdujemy się na warszawskiej Pradze, a dokładnie w Muzeum Warszawskiej Pragi. Rozmawiamy o nieczynnej już modlitewni, która jest ewenementem na skalę województwa. Rozmawiamy o tym, co znajduje się w gablotach, a za moment porozmawiamy o ściennych malowidłach, które są niewątpliwą gratką. Tymczasem, zanim wrócimy do muzeum, zajrzyjmy do jednej z warszawskich szkół na Żoliborzu. W szkole podstawowej nauczycielka języka francuskiego chciała zadbać o większą koncentrację swoich uczniów i udało się, a mają w tym pomóc rotory. To są rowerki zintegrowane z ławką. Nauczycielka Donata Paźniewska wpadła na ten pomysł po obejrzeniu francuskiego reportażu o innowacyjności w szkole i zastosowaniu w klasach biurek właśnie z takimi rotorami.
5: Proces tutaj właśnie pedałowania, kręcenia takimi rotorami jest odruchem bezwarunkowym, czyli uczeń nie musi się skupiać na tym, co robi nogami. Głowa cały czas pracuje skupiona na tablicy, na tym, co mówi nauczyciel, bądź na teście, który właśnie rozwiązuje. Natomiast te nogi rozładowują całą tę energię, bądź emocje, bo często mamy dzieci na przykład z takimi problemami stresowymi, tak, że ojejku, trzeba napisać jakiś test, coś rozwiązać i tak dalej. Zaczynają bujać się na krześle, stukać długopisem. W momencie, kiedy pojawiły się rotory, nie mamy już w ogóle wypadków takich krzesłowych, bo oni przestali się bujać.
1: Warto dodać, że takie rotory były wykorzystywane już w szkołach, ale w szkołach specjalnych, jednak w innym celu i służyły rehabilitacji. Tymczasem wracamy do Muzeum Warszawskiej Pragi i skupiamy naszą uwagę teraz na ściennych malowidłach. Rozmawiamy o tym, co jest w gablocie, ale warto podnieść głowę nieco wyżej, bo przyszłyśmy tutaj, żeby zobaczyć też malowidła. Powiedzmy, czym są te malowidła i co dokładnie przedstawiają?
4: To jest zawsze dobra zagadka. Jak wchodzimy, bardzo lubię zadawać grupom, czy to są dzieciaki, czy dorośli, czy mają jakiś pomysł na to, jaki cykl te obrazy przedstawiają. Otóż są to znaki zodiaku. Bardzo popularne malowidła synagogalne. One absolutnie nie nawiązują do żadnej magii, horoskopów, niczego takiego. Pokazują czas, cały rok, wszystkie miesiące. Pamiętajmy, że kalendarz żydowski różni się od kalendarza, którym posługujemy się my, czyli kalendarza gregoriańskiego. No, najprostsze zasady, Żydzi nie liczą czasu lat od narodzin Jezusa, który nie jest postacią mesjańską dla nich, ale umownie liczy się czas od powstania świata. Również inne są miesiące, inaczej liczy się okres dni i po prostu wszystkie znaki zodiaku pokazują całość całego roku, tego doskonałego roku stworzonego przez Boga. Ale mamy tutaj pewną ciekawostkę, ponieważ w judaizmie ortodoksyjnym ważny jest zwyczaj tutaj tego, że nie przedstawia się Boga jako osoby doskonałej, nie przedstawia się również człowieka, który według Tory został stworzony na obraz i podobieństwo Boga. Nie wolno przedstawiać wizerunków ludzkich i wizerunków boskich, a przecież wśród znaków zodiaku mamy znaki takie odczłowiecze, jak panna czy bliźnięta. No więc to jest zawsze ten element zagadki, żeby zwiedzający odkryli, pod jakimi rysunkami kryją się na przykład bliźnięta. Może zdradzę, ale to będzie zagadka na przykład za jednej z sali, żeby też Państwo mieli element niespodzianki. W jednej sali na przykład bliźnięta są przedstawione jako dwa zrośnięte ze sobą drzewa, w innej sali jeszcze inaczej. Więc to są rzeczywiście znaki zodiaku w jednej z sal, malowidła, które zostały, a w drugiej to są jeszcze inne i możemy zaraz do tego wrócić. Zadała Pani pytanie chrebąszcza. No to jest akurat rak, natomiast to zawsze najbardziej, to już osoby, które miały przyjemność ze mną rozmawiać w naszych modlitewniach, znają tą anegdotę, że zawsze najbardziej wzrusza mnie jako osoby, która się zajmuje naukowo historią i kulturą Żydów i w różnych synagogach, zwłaszcza tych takich małych, no miała okazję bywać, zawsze najbardziej wzrusza mnie znak skorpiona. U nas wygląda on jak, przepraszam, zmutowany karaluch, karaluch w procesie przejścia jakiegoś dziwnego, jak obcy pasażer Nostromo. Karaluch, no właśnie, to jest tak naprawdę skorpion, ale to też jest zawsze pytanie, które bardzo lubię zadawać grupom. Dlaczego skorpion przedstawiony jest w dziwaczny sposób? No bardzo często przyczyna malarska jest absolutnie prosta. Co wiemy o malarzu, który malował nasze modlitewnie? No na pewno nie więcej niż to, że był mężczyzną, bo kobiet nie dopuszczano wtedy do malowań bożniczych. Natomiast no nie musiał to być człowiek wykształcony. Po tych naszych malowidłach to raczej one są wzruszające i urocze, ale to nie jest człowiek po Akademii Sztuk Pięknych pewnie, więc też nie jest to człowiek, który był w orientalnych krajach i skorpiona widział. Pewnie wyobrażał go sobie, czy z opowieści znał, więc on czasami rzeczywiście w polskich synagogach i takich zwłaszcza synagogach wschodnich różnych przybiera rozmaite formy. Czasami krokodyla, czasami właśnie jakiegoś robaczka, czasami jeszcze inne, ale to jest rzeczywiście, no w moim odczuciu absolutnie wzruszające i też pokazujące, że zostało włożone w przedstawienie całe serce, no mimo, że małego braku wiedzy. Ale na pewno malarz bardzo się starał, żeby namalować ten portret z serca.
1: Właśnie chciałam dodać, że to jest cudne, że no w takim razie te malowidła są bardzo unikatowe.
4: Tak, unikatowe. No nie wiemy też, kto stoi za ich powstaniem, zwłaszcza, że malarze synagogalni najczęściej były osobami anonimowymi.
1: A do rozmowy o byłych mieszkańcach warszawskiej Pragi będziemy jeszcze wracać w kolejnych odcinkach programu.
3: To jest tydzień.

autopromocja. Meloradio wysyła słuchaczy na Tomorrowland w Belgii. Słuchaj nas codziennie. Wejdź na meloradio.pl, napisz i pokaż, z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland. I baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland.

0: Reklama. Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
1: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. 14T5 dostępny od ręki już za 57 950 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0%. 14T napędzany potrzebami rodziny.
2: Zapraszamy do hotelu Corona w Lublinie na wyjątkowy pakiet pobytowy. Luksus blisko miasta i relaks, na który czekasz, gwarantowany. Komfortowe pokoje, strefa spa, basen oraz nasza nowość. Zewnętrzne jacuzzi pod gołym niebem. Każdy dzień umilą świetne obiadokolacje tematyczne pełne smaków i inspiracji. Długi weekend spędź tak jak lubisz. Spokojnie, komfortowo i wygodnie. Hotel Corona w Lublinie. Zarezerwuj pakiet Bożego Ciała już dziś. www.hotel-corona.com. Po reklamie.

0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Warszawa.
1: Magazyn reporterów Meloradia, Marta Kaźmierowska, zapraszam. No i zapraszam do wysłuchania programu, w którym nieco więcej powiemy o tym, co wydarzyło się w ostatnim czasie na Woli, a mowa o grupie nastolatków, tak zwanych gangiem młodych, których ujęła już policja, a którzy posunęli się o krok za daleko i stosowali przemoc w stosunku do osób bezdomnych. Będzie również o tym, co dzieje się na lotniskach, a tam nie ma tygodnia bez głupiego żartu. Sprawdzę również, co słychać na afiszu Teatru Lalka, tam baśnie Andersena w nowym wydaniu, a mowa o brzydkim kaczątku, ale zanim do tego przejdziemy, sprawdźmy, co wydarzyło się w ostatnim czasie na Mazowszu i w Warszawie. Dzień dobry, dzień dobry. Przed mikrofonem Marta Kaźmierowska, a to jest subiektywny przegląd wydarzeń tygodnia. Moim i waszym gościem jest Natalia Kuśmierz, moja redakcyjna koleżanka. Cześć Natalia.
2: Cześć Marta.
1: I jak co tydzień będziemy was raczyć informacjami z Warszawy i Mazowsza. W tym tygodniu całkiem sporo się wydarzyło, między innymi to, co wydarzyło się na Woli. Sytuacja dosyć przykra, przykro się o tym czyta, ale trzeba o tym mówić, a mowa o aktach wandalizmu, o przemocy wobec osób bezdomnych. Jest jedna taka historia przytoczona, mówiąca o gangu młodych nastolatków, którzy znęcali się nad bezdomną osobą, bezdomnym mężczyzną w dzielnicy Wola. Zostali już ujęci przez policję, ale myślę, Natalia, że warto o tym mówić, tym bardziej, że jeżeli chodzi o empatię młodych ludzi, to chyba różnie z tym bywa, prawda?
2: Prawda. I uważam, że to jest bardzo ważny temat i to my, dorośli, powinniśmy się zastanowić nad tym, co nasze dzieciaki z tego wszystkiego rozumieją. Jeżeli dochodzi do takich sytuacji, o których wspomniałaś, o znęcaniu się nad osobą bezdomną, kurczę, co tacy młodzi ludzie mają w głowie? Gdzie ta przysłowiowa empatia? Przecież to nie jest zupa z Azji. To faktycznie jest uczucie, które powinno być w każdym człowieku niemal od urodzenia. Nie robimy krzywdy ani ludziom, ani zwierzętom. No i tutaj cóż można powiedzieć więcej? No na pewno zabrakło tutaj rozmowy i tego takiego zwracania uwagi na to, że drugi człowiek ma swoje uczucia i czym ci zawinił ten bezdomny, że traktujesz go w taki sposób. Czym on jest gorszy? Jemu coś w życiu nie wyszło, gdzieś ta noga się powinęła i takim naturalnym odruchem ludzkim w pierwszej chwili powinna być taka chęć pomocy. Od tego przysłowiowego, może jesteś głodny, kupię ci coś do jedzenia, potrzebujesz, żeby pomóc ci znaleźć, nie wiem, jakiś nocleg albo pomóc ci wyjść z tej sytuacji, w której się znalazłeś. Wiesz, no tak po ludzku. Nie wiem, co dzieje się dzisiaj z dzieciakami, z młodzieżą, że to się takie wiralowe robi. Od znęcania się nad zwierzętami po takie traktowanie osób w kryzysie bezdomności. Wiesz, brakuje tego takiego naturalnego odruchu chęci pomocy, a jest taka zimna ściana, że dzisiaj jestem ja pępkiem świata, liczy się to, co ja myślę o sobie, jakie ja mam uczucia, ale kompletnie nie liczą się uczucia innych osób. Ale przed wejściem na antenę też rozmawiałyśmy troszkę na ten temat i wspominałaś mi, że masz też opinię kogoś, tutaj jakiegoś specjalisty, tak, na ten temat, skąd może się brać ta znieczulica wśród młodych ludzi. Możesz powiedzieć coś więcej na ten temat?
1: Tak, tak, do specjalisty za moment przejdę, ale jeszcze przytoczę te informacje, które udało mi się zebrać w tej sprawie, bo o tym nieco więcej powiemy w dalszej części programu. Jeżeli chodzi o to, co dokładnie działo się w dzielnicy Wola, to warto wspomnieć, że napastnicy, a właściwie ten gang młodych, to była trójka chłopców w wieku 12 i 13 lat. Napastnicy, jak informuje nas policja, rzucali w bezbronnych, bezdomnych ludzi kamieniami i podpalali ich materace. Tam pojawił się też taki wątek świecenia laserem po oczach. I tak jak wspomniałam ci na początku, policji udało się już ująć tych chłopców. Skierowano wniosek do sądu i teraz rzeczywiście tą sprawą zajmie się sąd. Do tematu będziemy wracać. Ale ta sytuacja, mam takie wrażenie, ma dobry finał mimo wszystko, bo tak jak wspomniałaś o tej specjalistce, to jest rzeczywiście prezeska Fundacji Daj Herbatę. To jest fundacja, która już od wielu lat zajmuje się osobami bezdomnymi w Warszawie. Ta działalność jest szczególnie widoczna w tym okresie jesienno-zimowym, ale po tej sytuacji okazuje się, że w warszawskich szkołach, a dokładnie w szkołach podstawowych, będą prowadzone zajęcia z empatii tak naprawdę. Będą i przedstawiciele tej fundacji i będą osoby, które są w kryzysie bezdomności, a właściwie w procesie wychodzenia z tego kryzysu, aby młodzi ludzie mogli zobaczyć, że osoby bezdomne to są tak naprawdę tacy sami ludzie jak my, tylko na pewnym etapie życia powinęła im się noga.
2: Wiesz, ja myślę, że mogę teraz trochę zabrzmieć jak ksiądz, ale my dorośli, ci, którzy są już rodzicami, powinniśmy się zastanowić i zrobić taki rachunek sumienia, na ile my tym naszym dzieciakom do tej pory wpoiliśmy to takie poczucie właśnie tej empatii, tego, że drugi człowiek, zwierzę, ma swoje odczucia. Nie jesteś mały człowieku pępkiem świata. Inni bardzo odczuwają to, co mówisz, jak się zachowujesz i tym tak naprawdę kształtuje się ta rzeczywistość na co dzień. Także no ja staram się, przyznam szczerze, z moim dzieckiem od małego rozmawiać i jedno z takich moich wspomnień, jak ja byłam dzieckiem, o czym też rozmawiałyśmy wcześniej, to było właśnie to, że moja mama często mi powtarzała: nie mów do końca tego w taki sposób, bo pamiętaj, możesz zrobić przykrość tej koleżance, albo wiesz, zamieniała sytuację. No dobra, powiedziałaś to w taki sposób, a pomyśl, a jak ty byś się poczuła, gdybyś coś takiego usłyszała? I wiesz, na moją wyobraźnię, ja mam wtedy małą dziewczynką, bardzo mocno to działało. Polecam, może w taki sposób rozmawiać z dziećmi, wiesz, to jest amatorszczyzna z mojej strony, takie wspomnienie z dzieciństwa, ale no, myślę, że to działa. Na moje dzieciaki działa. Moja córka często zastanawia się nad tym. Wiesz, mamo, ja zdarzyło się to i to w szkole, ale ja tego nie powiedziałam, bo pomyślałam sobie, że mogłoby tej osobie być przykro i miała rację. Wiesz, działa ta empatia jakkolwiek na tym etapie. Także możemy wychowywać tutaj mądrych ludzi, którzy są ambitni, którzy będą dążyć do swoich celów, ale kurczę, nie pozbawiajmy ich tego, że naprawdę wszyscy dookoła też mają uczucia. Nie wychowujmy takich skamieniałych ludzi skoncentrowanych tylko i wyłącznie na czubku własnego nosa.
1: Wspomniałaś o rozmowie i myślę, że tutaj przede wszystkim warto rozmawiać. O tym też powiedziała prezeska fundacji, kiedy zapytałam, skąd mogą brać się takie zachowania wśród nastolatków. I ona powiedziała właśnie, że z braku rozmowy. Bardzo często chyba bywa tak, że rodzice nie mają czasu, żeby porozmawiać o pewnych takich elementarnych rzeczach ze swoimi dziećmi, a tą rozmowę zastępuje telefon komórkowy, elektronika. No bardzo często ostatnio o tym mówimy, o uzależnieniu od telefonu komórkowego i chyba coś w tym jest, bo same obie, Natalia, doskonale wiemy, czym tak naprawdę internet, jakimi treściami jest przesiąknięty.
2: No właśnie, widzisz, dochodzi do tego, że internet nam wychowuje młode pokolenie. A co z tego wyniknie, to się przekonamy, jak to młode pokolenie stanie się dorosłe. I internet internetem, nowe technologie nowymi technologiami, ale takiej prawdziwej rozmowy i tego bycia ze sobą, to naprawdę to nam nie zastąpi. I rzucanie dziecku telefonu czy tabletu tylko po to, żeby mieć święty spokój, naprawdę na dobre nie wychodzi.
1: Do tematu będziemy jeszcze wracać, a na pewno powrócimy w kolejnej części programu w rozmowie z prezeską Fundacji Daj Herbatę. A teraz z dzielnicy Wola przenosimy się na plac Trzech Krzyży. Nie wiem, czy słyszałaś, Natalia, ale no tak, z jednej strony walczymy o ekologię i walczymy o zielone skwery w Warszawie, ale z drugiej strony, aby te zielone skwery powstały, znikają miejsca parkingowe. Tutaj oburzeni są trochę kierowcy, bo jak pokazują nam statystyki na przykład z GUS-u, no wcale tych samochodów nie ubywa, a wręcz przeciwnie, samochodów przybywa. No i pytanie, gdzie my tymi samochodami będziemy parkować?
2: W ogóle nie będziemy chyba niedługo jeździć do centrum, tak jak patrzymy na to, że jest ta nasza strefa czystego transportu, to już trzeba mieć z każdym rokiem coraz nowsze auto. Brakuje tych miejsc parkingowych, być może też, tak jak mówisz, w najbliższym czasie kolejne będą ginąć, no to będziemy spacerować po centrum i jeździć autobusem. Ja trochę to mówię ironicznie, wiesz, bo perspektywa tutaj zależy, punkt widzenia zależy od punktu siedzenia, czyli jeżeli poruszasz się komunikacją miejską i jesteś mocno proekologiczna, to takie rozwiązanie będzie ci bardzo pasowało, no bo jest faktycznie o tym miejscu, o którym mówimy, jest tam dużo takiej betonozy, więc jak się pojawi coś zielonego, to będzie wszystkim milej. Natomiast z perspektywy ludzi, którzy na co dzień poruszają się komunikacją miejską, gdzieś tam w pobliżu muszą być, mają sprawę do załatwienia, no to robi się bardzo duży problem z tym, że faktycznie za chwilę nie będzie w ogóle szansy na to, żeby zostawić auto, jeżeli to są godziny szczytu i jest tam dużo samochodów. Także no wpadamy w taki absurd, gdzieś to nie jest wypośrodkowane, myślę, ale to chyba będzie dążyć w tę stronę, że ten ruch taki samochodów osobowych w okolicach centrum będzie ograniczony. I to wiesz, jedno, że ze strony tej strefy czystego transportu, a drugie, no to fizycznie nie będzie gdzie po prostu tego auta zostawić.
1: Przytoczyłam ci dane z GUS-u i właśnie je znalazłam, że samochodów przybywa z roku na rok, zwłaszcza w Śródmieściu. W Warszawie zarejestrowanych jest już ponad 1 000 000 samochodów, a ich liczba rośnie szybciej niż liczba mieszkańców tak naprawdę. Tutaj, jeżeli chodzi o decyzję prezydenta Warszawy, bo to jest decyzja prezydenta Warszawy. Krytykują ją również radni dzielnic, rad Warszawy, którzy sugerują, że może w tym przypadku warto, żeby prezydent zlikwidował swój parking na Placu Bankowym na poczet właśnie Zielonego Skweru.
2: No to zobaczymy, co z tym fantem prezydent teraz zrobi.
1: A my do tematu będziemy wracać i o zdanie w tym temacie będziemy pytać kierowców.
0: Zmieniamy temat.
1: Zbliża się sezon urlopowy, a jak urlopy, no to wiadomo, chcemy odpocząć. Są wyjazdy, są wyloty na wakacje. No i teraz z Placu Bankowego, właściwie z Placu Trzech Krzyży, przenosimy się na lotnisko Chopina w tym przypadku. Tutaj nasz reporter zrobił bardzo ciekawy materiał mówiący o incydentach właśnie na lotnisku, które bardzo często wstrzymują pracę całego lotniska, a i ten żartowniś, który tę pracę wstrzymał, czasami bardzo surowo za nie odpowiada, a mowa o tych żartach, które na przykład mówią o tym, że mamy ładunki wybuchowe w swojej torbie. No, takich incydentów z tego, co mówiłaś, Natalia, jest chyba coraz więcej. No, chyba nie ma nawet tygodnia, żeby taki żart czy na lotnisku Chopina, czy na lotnisku w Modlinie nie padł.
2: No, dokładnie. Okazuje się, że mamy bardzo wysublimowane poczucie humoru jako podróżni i faktycznie przynajmniej raz w tygodniu jest jakaś taka informacja w prasie, w internecie, że znowu ktoś powiedział, że ma w bagażu bombę. Na to takie słynne pytanie, które mogą zadać nam pracownicy lotniska, czy w pani bagażu znajduje się coś niebezpiecznego, odpowiadamy z szerokim uśmiechem: bomba albo broń, albo coś innego podobnego. A potem: nie, wie pani, ja tylko żartowałem. No ale to uruchamia już procedurę alarmową. Mogą pojawić się na miejscu saperzy, którzy będą otwierać ten nasz bagaż, sprawdzać, czy na pewno nie ma tam bomby, no bo już proszę sobie uświadomić, że jeżeli powiemy, że żartowałem, to żartowałem już nie działa w takiej sytuacji. Dostaniemy mandat, to jest prawdopodobnie około 500 zł. Z reguły, jak czytam te wiadomości na temat takich żartowniściów, to jest mandat 500 zł, ale to nie jest najbardziej dotkliwa kara za taki żarcik, bo najczęściej, jeżeli nie zawsze, decyzją przewoźnika na swój urlop nie polecimy. No bo nikt kogoś, kto żartował o tym, że ma za sobą bombę, na pokład samolotu nie weźmie. Więc przepadają bilety, przepada urlop, przepada zarezerwowany hotel. Czy warto? Myślę, że warto się zastanowić nad tym dokładniej, zanim postanowimy w taki niezbyt udany sposób tutaj rozładować napięcie przed lotem, żartując sobie, że podróżujemy z bombą albo jakąś inną amunicją czy bronią. Także żarty tak, ale nie w tym miejscu i nie w taki sposób.
1: Tak, z takich żartów na pewno na lotnisku Chopina, na jakimkolwiek lotnisku, tam nikomu nie jest do śmiechu. A teraz na sam koniec wydania subiektywnego przeglądu wydarzeń tygodnia. Krótka informacja na temat tego, co dzieje się w Kampinoskim Parku Narodowym. O tym również powiemy nieco więcej później w programie, a mowa o parkomatach, które mają się pojawić i które mają chyba usprawnić i nieco uporządkować ten teren, prawda?
2: Tak, dokładnie. Na razie to będą dwa miejsca z 19, gdzie można zostawić w tej chwili auto. Chodzi o Granicę i Roztokę. Te parkomaty pojawią się tam w najbliższym czasie i z tego, co udało mi się przeczytać, to pieniądze, które zostawimy w tych parkomatach, będą przeznaczone na utrzymanie tych parkingów, na ogólne utrzymanie czystości w pobliżu i też na przyrodę, którą w tym Kampinoskim Parku Narodowym zastaniemy. Tutaj też nam pracownicy mówią, że jeżeli jest to uciążliwe i ktoś na przykład nie bardzo ma ochotę płacić za parking, to zawsze do wyboru ma komunikację miejską. A na ten temat ty masz coś więcej do powiedzenia, prawda?
1: Oj tak, ale to w kwestii przypomnienia, bo o tym mówiliśmy już nieraz na antenie, że funkcjonuje taka specjalna linia, która dowiezie nas z Warszawy właśnie do Kampinoskiego Parku Narodowego albo do Muzeum w Palmirach. Jest to linia 800. Ona jest taka specjalna, ponieważ jeżeli zapragnęlibyśmy pojeździć na rowerze po Kampinoskim Parku Narodowym, to jest taka możliwość. Ten autobus jeździ z taką specjalną przyczepką. Wystarczy zabukować sobie miejsce na tej przyczepce, wziąć rower, zapakować go, wsiąść do autobusu, no i miło spędzić czas w Kampinoskim Parku Narodowym. Linia numer 800, a wszystkie informacje szczegółowe znajdziemy na stronie Warszawskiego Transportu Miejskiego. I tutaj widzę, że czas nas goni, więc to była ostatnia informacja, jeżeli chodzi o subiektywny przegląd wydarzeń tygodnia. Moją i waszą gościnią była moja redakcyjna koleżanka Natalia Kuśmierz. Dzięki, Natalia.
2: Dzięki, Marta.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Warszawa.
1: i tak jak wspomniałam na początku programu, w tej części zajmiemy się osobami bezdomnymi, a właściwie sytuacją, która wydarzyła się na Woli. Nie jest to z pewnością sytuacja odosobniona, ale razi fakt, że była to grupa nastolatków, 12 i 13-letnich chłopców, którzy postanowili poznęcać się nad osobami bezdomnymi. Sprawą zajęła się już policja, wkrótce zajmie się sąd, ale o tym, co tak naprawdę się wydarzyło i co stało się przyczyną do takich zachowań, o tym rozmawiałam z prezeską Fundacji Daj Herbatę. Nie tylko o tym, ale również o tym, że niedługo fundacja wejdzie do szkół, aby mówić o bezdomności. Przed mikrofonem Katarzyna Nicewicz z Fundacji Daj Herbatę.
3: Cały czas pozostajemy w temacie bezdomności, ale porozmawiamy o agresji w stosunku do osób bezdomnych, bo do takiej sytuacji doszło ostatnio w dzielnicy Wola. Podejrzewam, że takich sytuacji jest więcej, tylko po prostu o nich nie słyszymy, a ta konkretnie została nagłośniona i tą sprawą również zajęła się już policja. Rozmawiam o tym z tobą, ponieważ dowiedziałam się, że fundacja będzie prowadziła takie specjalne zajęcia w szkołach i będzie głośno mówić o osobach bezdomnych i o tym, że to są tacy sami ludzie jak my tak naprawdę. Ale zanim do tego przejdziemy, chciałam zapytać o to, jak często osoby, z którymi pracuje fundacja, mówią o agresji lub upokorzeniu.
4: No to też jakby zależy, bo to często wychodzi gdzieś w rozmowach. Ci ludzie jakby przyjmują, mam poczucie, że przyjmują to czasami jako wpisane jakby w tą sytuację, w której są. Czyli jakby przyjmują, że sytuacja bezdomności, jakiej są, wiąże się po prostu z upokorzeniem i zmniejszaniem poczucia własnej wartości. I dopiero gdzieś w rozmowach takich na grupach wsparcia czy na spotkaniach arteterapeutycznych czy terapii zajęciowej, to dopiero gdzieś wychodzi, jak zaczynają poruszać właśnie temat bezdomności, jak w tej bezdomności jest, to wtedy wychodzi właśnie bardzo często, że nie wiem, boją się w centrum przybywać, nie wiem, czy zasnąć na ławce, bo to się różnie kończy, albo mówią o tym, że ktoś ich, nie wiem, właśnie wyzwał. To jakby wtedy wychodzi. Rzadko dzieje się, że ktoś przychodzi i mówi, nie wiem, pani Kasiu albo panie Jaśku, no nie wiem, ktoś na ulicy mnie zwyzywał. No to raczej tak się nie wydarza, nie? Natomiast na pewno jest to no, na maksa przykre i w ogóle tak nie powinno być. I no ja nie mogę tego tak zrozumieć, moja głowa tego nie pojmuje.
3: A z czego to może wynikać? Dlaczego tak traktowane są osoby bezdomne?
4: Znaczy no, tak mi się wydaje, tak? Że osoby,
3: tutaj
4: które...
3: mówimy o młodych ludziach, to należy podkreślić.
4: Tak, znaczy no jeżeli mówimy o młodych ludziach, no wydaje mi się z takiego punktu widzenia też osoby, która pracowała w szkole, że no rodzice niestety nie mają często kontroli nad tym, co dzieci oglądają w internecie. A internet jest pełen patostreamingu. Jest po prostu pełen. I w momencie, kiedy młody człowiek nie ma trochę oddzielonego jeszcze w sobie, co jest dobre, co jest złe, nie wynosi tego z domu, nie uczymy tego dziecka, nie uwrażliwiamy go na krzywdę innych, no to jakby nie buduje się empatia w żaden sposób. Nie buduje się, nie wiem, potrzeba pomocy, chęć, tolerancja. I w momencie, kiedy dziecko się kształtuje i widzi internet, w którym jest przyzwolenie, no bo to jest...
3: Na przemoc, tak.
4: Na przemoc, to w jego głowie jakby nie ma takiego, że nie wiem, pobije kogoś, to jest coś złego, nie? No już nie mówiąc o tym, o grach komputerowych, które rodzą przemoc i to jest w porządku, kiedy, nie wiem, kogoś się uderzy albo nawet zabije. No przecież były takie przypadki, że był chłopiec, który nie odróżniał fikcji właśnie od rzeczywistości, no bo dziecko po prostu nie jest w stanie tego zrobić, no. Po prostu taki jest konstrukt i taki jest czas i to rodzice powinni modelować, no szkoła też nie zrobi wszystkiego, więc nie wiem, trudno mi tu dywagować nad sytuacją tych chłopców i nie chcę też o nic oskarżać rodziców, ale wydaje mi się jednak, że w tej sytuacji, no niestety, ale patostreaming tutaj zrobił komuś krzywdę po prostu.
3: Powiedziałaś wcześniej, że osoby bezdomne bardzo rzadko mówią o agresji, o przemocy w stosunku do nich na ulicy, ale pytanie, czy zdarzają się takie przypadki, że te osoby zgłaszają tego typu incydenty, sytuacje służbą na policję? Czy to trafia tylko i wyłącznie do was, potem wy coś z tym robicie?
4: Często też słyszymy, że to służby przekraczają te granice na przykład. No i no, ale z jednej strony mówimy o tym, że możemy to zgłosić, że możemy pomóc napisać takie pismo, że to trzeba zgłaszać, że tak nie może być, bo może kolejnej osobie zrobią większą krzywdę. Natomiast no niestety przez to, że często nie mają tego zaufania do służb, nie chcą tego robić, bo uważają, że nic z tym się nie wydarzy. Tak samo jest no właśnie z sytuacjami, kiedy ktoś inny stosuje stosuje przemoc, nie? Tak po prostu z zewnątrz, nie służby koniecznie, ale jest jakieś takie poczucie, że to się nic nie wydarzy, nie? Że to nie będzie miało początku i końca. Dwa, no często te osoby, które, no nie wiem, kogoś uderzyły, pobiły, są anonimowe, no ktoś nawet nie pamięta rysopisu, nie? No cokolwiek innego. No pewnie można byłoby to częściowo z kamer ściągnąć, ale też nie wszystkie kamery w Warszawie działają, więc po prostu to jest takie trudne na różnych polach, ale myślę, że najtrudniejsze, żeby przekonać, że może warto zaufać i może jednak warto, żeby ktoś poniósł konsekwencje swoich działań.
3: Wspomnieliśmy na początku, że fundacja będzie prowadziła zajęcia w szkołach. Zanim przejdziemy do tego, jak te zajęcia dokładnie będą wyglądać, to chciałam zapytać o to, o czym młodzież, o czym młodzi ludzie najczęściej nie wiedzą, jeżeli chodzi o kryzys bezdomności.
4: Czy ja przede wszystkim mam wrażenie, że rodzice w ogóle nie rozmawiają z dziećmi na takie tematy, że są osoby doświadczające bezdomności, a jeżeli dziecko zapyta, no bo tam kiedyś się z tym spotkałam, że co to za pan czy coś, no to reakcja była na zasadzie, że to nieważne, nie? Takie udawanie, że tematu nie ma. Myślę, że druga część z kolei to po prostu nazywa tych ludzi menelami. Tak sobie myślę. I myślę, że jest gro osób, które jednak tłumaczy dziecku, jak wygląda bezdomność. Natomiast no ja nawet jak pracowałam w szkole kilka lat temu, to ja nie pamiętam, żeby ktokolwiek poruszał taki temat wśród moich koleżanek czy kolegów. I jakby no nie jest to wpisane na przykład w lekcje wychowawcze, tak? Mhm. Że to jest tematyka, którą trzeba poruszyć na lekcji wychowawczej. Ja to robiłam, też rozmawiałam z dziećmi o przemocy w ramach lekcji wychowawczej. To nie była lekcja, która faktycznie sobie dzieci siedziała, ja sobie uzupełniałam dokumenty, bo też to tak u niektórych wyglądało. Więc myślę sobie, że przede wszystkim powinien być taki program stricte edukacyjny, w którym cały rok po prostu się dzieje tak, że dzieci się po prostu uczą o życiu tak naprawdę, o tym, w jakim społeczeństwie żyjemy, z jakimi ludźmi mamy do czynienia. To buduje tolerancję, no tylko takie działania warsztatowe, gdzie dziecko też doświadcza, mogą budować tolerancję i empatię.
3: Mhm. Śledząc wasze media społecznościowe, mam wrażenie, że od kilku dobrych lat próbujecie odgruzować wizerunek osoby w kryzysie bezdomności i pokazujecie, że taka osoba, niezależnie właśnie od płci, chociaż wydaje mi się, że płeć też tutaj ma znaczenie, zasługuje na godność i zasługuje na szacunek. Pamiętam taki wpis, który mówił o bezdomnych kobietach. Tam padł zarzut, że pani w kryzysie bezdomności miała zrobione paznokcie. I skoro miała zrobione paznokcie, to chyba, nie wiem, nie zasługuje na pomoc, a może nie potrzebuje takiej pomocy, bo tak właśnie osoba bezdomna kojarzy nam się z kimś pod sklepem, brudnym, śmierdzącym, żulem, który chce od nas pieniądze na alkohol, a nie do końca to chyba tak to wygląda, prawda?
4: No nie, znaczy zacznijmy od tego, że też są osoby, które stoją pod sklepem, ale normalnie mają mieszkanie i mierzą się z innymi trudnościami, tak? I też mogą być pod wpływem alkoholu, więc jakby no to nie jest zero-jedynkowe, że taka osoba musi, natomiast my trochę, znaczy nie wiem czy my, ale część społeczeństwa na pewno tak to widzi, nie? Że ktoś jest zaniedbany i tak dalej, to musi być osoba bezdomna i jeżeli sępi pod sklepem tak zwani, no to musi być on czy ona. Natomiast no jest tak, że no jedyna rzecz, która łączy tych ludzi, to brak dachu nad głową, a tak to każdy ma jakąś indywidualną historię i inne problemy, z którymi się boryka, nie? No my staramy się właściwie no od zawsze pokazywać to oblicze bezdomności no przez pryzmat człowieka i mówienia tego, że jeżeli nie znamy czyjejś historii, no to w żaden sposób no nie możemy oceniać człowieka, no ale to też tak naprawdę tyczy się osób z niepełnosprawnością, to się tyczy, nie wiem, osób po zakładzie karnym. No od razu jest takie założenie, że to na pewno, nie wiem, złodziej, że to bandyta, a no czasami to są zupełnie inne sytuacje, tak? Jakby ludzie nie tylko za to chodzą do więzienia. No mamy taką tendencję do takiego podwójnego karania za różne rzeczy i no i trochę też jest tak z osobami doświadczającymi bezdomności, że te osoby już w jakimś stopniu siebie same, nazwę to bardzo w cudzysłowie, siebie karzą za różne sytuacje życiowe, będąc w tym punkcie, w którym są, a my tak naprawdę depcząc ich godność, no robimy to po raz drugi, nie? Znaczy ja nie rozumiem, co może być przyjemnego w upadlaniu innych, no ale staramy się właśnie angażować ludzi i też właśnie szkoły chociażby, żeby robiły kanapki, żeby dzieci poczuły coś fajnego, jak pomagają i że w ogóle ten temat gdzieś jest.
3: I powróćmy do tematu szkół. Jak dokładnie te zajęcia, które planujecie w szkołach, będą wyglądać?
4: dokładny kształt zajęć, no to już jakby omawiamy tutaj indywidualnie ze szkołą i tak dalej. Natomiast założeniem projektu jest to, że nasza pedagogka specjalna Agnieszka będzie chodziła do szkół razem z Pawłem. Jest to osoba wychodząca z kryzysu bezdomności. Obecnie jest w takim planie reintegracyjnym i będą razem chodzili do szkół i przeprowadzali właśnie warsztaty o tym, że czy dokładny projekt nazywa się Dom to nie tylko mury i że to są lekcje empatii. I tutaj jakby no za zadaniem naszym podczas tych warsztatów jest pokazanie, że po pierwsze osoba bezdomna nie gryzie, bo właśnie będzie Paweł, że osoba doświadczająca bezdomności to nie jest brudny alkoholik, tylko pokazujemy jakby takie dodatkowe spektrum jakby tych osób, no bo tych osób jest wiele, te osoby różnie wyglądają i w ten sposób już w pierwszym momencie możemy odczarować ten stygmat, a jakby przeprowadzone warsztaty są dwugodzinne, dwie godziny lekcyjne i później też szkoły biorą udział w takim konkursie i jest wernisaż prac dzieci i projekt jest finansowany też od Fundacji PZU, więc będziemy go realizować od czerwca do grudnia i właśnie teraz zbieramy nabór na czerwiec, ale też już zbieramy na edycję jesienną, więc ja tutaj zaproszę.
1: To była Katarzyna Nicewicz z Fundacji Daj Herbatę. Do tematu będziemy jeszcze wracać na antenie radia, a teraz, tak jak wspominałam, przenosimy się do Teatru Lalka. Teatr Lalka, odkąd pamiętam, robi spektakle rodzinne. Choć na scenie występują lalki, to są to spektakle bardzo mądre i bardzo przemyślane, a tym razem przenosimy się do świata Andersena, ale nie będzie to adaptacja Brzydkiego Kaczątka, a tak naprawdę Brzydkie Kaczątko przeniesione do czasów współczesnych.
5: Wawrzyniec Kostrzewski, reżyser. Próbując odpowiedzieć na pytanie, czy spektakl, który dziś pokazujemy, czy to bajka, czy opowieść grozy, wydaje mi się, że obie odpowiedzi są poprawne. Jesteśmy zakorzenieni w Andersenie, który niesie niesamowitość, taką fajną kategorię, która dla mnie jest w ogóle ważna w teatrze, kategorię niesamowitości, która bardzo często u mnie wypiera klasyczny horror. Jest też podszyta metafizyką ta kategoria i wydaje mi się, że spektakl, który tutaj budujemy, podchodzi pod kategorię niesamowitości. Znaczy jest w nim element grozy, jest element metafizyki, jest element wzruszenia, jakiejś zabawy, także to bardzo byśmy chcieli, żeby ten młody widz, który przychodzi na opowieść o Brzydkim Kaczątku, dostał coś z tego genu Andersena, a jednocześnie coś współczesnego. Więc tak, jest to teatr grozy i jest to bajka. Nasze kaczątko, tutaj z przydomkiem brzydkie, Brzydkie Kaczątko, uczy się świata, uczy się odkrywać emocje. To jest podróż przez emocje, to jest podróż przez emocje dziecka, które jest, nie wiem, strofowane, odrzucane, więc to są bardzo silne uczucia, bardzo silne emocje. Mówię, odrzucenie, porzucenie wręcz, brak akceptacji, brak samoakceptacji, to są wszystko bardzo poważne zjawiska i teraz możemy pod naszą opowieść, pod tę warstwę fabularną, abstrakcyjną, taką trochę zwariowaną, zakręconą, podczepić te cięższe kategorie, które potem dziecko może odebrać emocjonalnie, porozmawiać z rodzicami albo z nauczycielami. No to chyba tak dwutorowo zawsze warto, tak wielowarstwowo opowiadać. A pierwowzorem Brzydkiego Kaczątka jest mój 6-letni syn, którego zdemaskowałem już na pierwszej próbie, pokazując aktorom zdjęcie, opisując mojego Staśka. Powiedziałem, to jest moje Brzydkie Kaczątko, które zachowuje się tak a tak, czyli na przykład jeżeli strofowane natychmiast się obraża, robi coś na kontrze, nie zgadza się, potem przychodzi, jest bardzo empatyczne, emocjonalne i to jest pewna taka, no takie elementy inności, nieułożenia od tej takiej łagodnej kategorii zaczynając, ale możemy dojść też dalej, opowiedzieć o dużo cięższych przypadkach, mówiąc o tej podróży przez emocje.
1: I jeżeli chodzi o podróż przez emocje, to doświadczy ją nie tylko młody, ale również nieco starszy widz, bo i ja nieraz łezkę podczas próby medialnej tego spektaklu uroniłam, a jeżeli chodzi o spektakl, zobaczycie go przez kilka najbliższych dni, a potem we wrześniu.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Warszawa. Po drodze. Po drodze. Po drodze. Czyli Moto Warszawa w Meloradiu Warszawa. W Meloradiu
2: Warszawa. Katarzyna Radzimirska, zapraszam Was na kolejny magazyn Po drodze Moto Warszawa, a w nim dzisiaj Bardzo ważne wiadomości dla pasażerów tramwajów warszawskich. Przed nami 2 miesiące potężnych utrudnień w Alejach Jerozolimskich. Powodem jest rozpoczynający się 30 maja remont linii tramwajowej, ale zanim o utrudnieniach i zmianach w komunikacji, to najpierw może o tym, dlaczego ten remont jest konieczny i czemu musi być przeprowadzony właśnie teraz. Konrad Niklewicz, wiceprezes tramwajów warszawskich do spraw wsparcia.
6: Trasa w ciągu Alei Jerozolimskiej to jest trasa tramwajowa, która jest jedną z kilku najbardziej obciążonych ruchem tras w całym mieście. W ciągu szczytu porannego w jednym tylko kierunku jedzie do 45 tramwajów. Niektóre fragmenty tego konkretnego odcinka, czyli od mostu do Placu Starynkiewicza, były remontowane bardzo, bardzo dawno temu. Taki nasz rekordzista, czyli odcinek Emilii Plater Rondo Dmowskiego, to jest rok 98. Zużyte szyny, zużyte elementy mocowania generują bardzo dużo problemów ruchowych. W ciągu pierwszych miesięcy tego roku mieliśmy do czynienia na tym odcinku z około 50 różnego typu awariami. Niektóre odcinki szyn w miejscach, na przykład w których tramwaj musi hamować, bo dojeżdża do platformy przystankowej, są zużyte w 90%. Stan torowiska wymusza wprowadzanie ograniczeń prędkości. Jeżeli my wiemy, że szyna w danym miejscu jest osłabiona albo była świeżo po naprawie, takiej naprawie doraźnej, to musimy wprowadzać tam ograniczenie prędkości, żeby zagwarantować bezpieczne przejazdy. Ograniczeń prędkości na tym odcinku pomiędzy Wisłą a Placem

0: odkrywkową naprawą trasy średnicowej. Niestety te terminy remontów średnicy przesuwały się. No i tak doszliśmy do sytuacji, w której szyny nam się zużyły w 90%. Na niektórych odcinkach przejazdy są w katastrofalnym stanie, mamy dużo awarii. My już nie możemy dłużej czekać. Jest jeszcze jeden powód, który determinuje tą konkretną datę tego konkretnego remontu. Trasa w ciągu Alei Jerozolimskich na wiadukcie Mostu Poniatowskiego to nie jest jedyna trasa przez Wisłę, która wymaga zaplanowania dość rychłego remontu. Remont jest potrzebny, jeżeli chodzi o trasę tramwajową na Moście Śląsko-Dąbrowskim. Most Gdański w części tramwajowej też powinniśmy już przygotowywać się do jego remontu. On też dochodzi do jakby terminu zużycia technologicznego. Nawet w sezonie wakacyjnym, nawet w szczycie remontowym nikt w mieście nie da nam zgody na wyłączenie więcej niż jednego połączenia tramwajowego przez Wisłę. Dlatego chcąc zaplanować remonty innych przepraw tramwajowych przez Wisłę, Most Śląsko-Dąbrowski, Most Gdański, bardzo jest racjonalne, żeby remont trasy tramwajowej w ciągu Mostu Poniatowskiego Alei Jerozolimskich zrobić w tym roku. Bo otworzy nam to pole na ewentualne potrzebne remonty na innych przeprawach tramwajowych przez Wisłę.
1: Jak się pewnie już domyślacie, skoro utrudnienia mają potrwać aż 2 miesiące, to zakres planowanych prac będzie pewnie ogromny. I tak faktycznie będzie. Prace obejmą 6 km toru pojedynczego i będą nie lada wyzwaniem.
0: Przez 2 miesiące chcemy wymienić wszystkie szyny na odcinku od Placu Stankiewicza do Ronda de Gaulle'a, odcinkowo powymieniać szyny na wiadukcie Mostu Poniatowskiego. Przez te 2 miesiące musimy dać możliwość wyspecjalizowanej firmie naprawić dylatacje, które znajdują się pod torowiskiem. Przez te 2 miesiące musimy dokonać kompleksowej wymiany tzw. urządzeń wyrównawczych. To są miejsca, w których szyny mają taką konstrukcję, która umożliwia ich pracę. Pod wpływem temperatury one mogą się wydłużać bądź kurczyć razem z dylatacją obiektu. I dzięki temu, że one znajdują to miejsce, gdzie naprężenia mogą znaleźć swoje ujście poprzez wydłużenie bądź skurczenie szyny, nie ma ryzyka powstania tak zwanego wyboczenia, czyli podniesienia się szyny albo w górę, albo uskoczenie jej w bok. Zwłaszcza w gorących dniach to jest bardzo istotne. Urządzenia wyrównawcze są po to montowane, żeby tego typu awarii na obiekcie mostowym, na obiekcie wiaduktowym uniknąć. I my je wszystkie wymienimy. I mamy na to tylko 2 miesiące. Dodatkowo musimy dokonać całkowitej wymiany nawierzchni, czyli tego, co jest pomiędzy szynami, na długim ciągu. Tak jak każdy nasz remont, my ten remont oczywiście również skonsultowaliśmy ze służbami i służby, zwłaszcza Meditrans, który obsługuje pogotowie ratunkowe w Warszawie, poinformował nas, że ze względu na dojazd do szpitala na Lindleya, oni potrzebują utrzymania tego, co jest, czyli twardej nawierzchni na całym ciągu Alei Jerozolimskich w torowisku. I ponieważ służby nas o to proszą, to to dostaną. Po naszym remoncie nawierzchnia na całym odcinku, tak jak jest dzisiaj, będzie twarda, sztywna i karetki pogotowia ratunkowego będą, tak jak czasami robią to dzisiaj, będą mogły po niej jeździć. No ale znów, żeby wymienić całą tą nawierzchnię i przy okazji powymieniać przejazdy, czyli tam, gdzie jezdnia przejeżdża przez torowisko, my to wszystko musimy zmieścić w 2 miesiącach. To jest bardzo ambitny zakres prac, wymagający pełnej mobilizacji, żeby zwiększyć mobilizację, żeby zwiększyć siły, które mamy do dyspozycji, to przyjęliśmy takie rozwiązanie, że na tym dużym, długim odcinku równocześnie będą pracowały 3 zespoły. Będzie pracował nasz wewnątrzfirmowy Zakład Energetyki Trakcyjnej Torów, nasza wyspecjalizowana jednostka, która wiele remontów wykonuje własnymi siłami, ale też będzie 2 podwykonawców, których wyłoniliśmy w postępowaniu i oni będą mieli przypisane sobie specyficzne zadania do wykonania. Jeżeli chodzi o dokumentację projektową, to myśmy ją wykonali własnymi siłami. Przygotowywaliśmy się do tego remontu bardzo długo. One przygotowania rozpoczęły się nawet wcześniej niż rok temu. Mam nadzieję, jest oznaką naszej determinacji, żeby te prace postąpiły tak, jak powinny postąpić, czyli najkrócej, jak z najmniejszymi utrudnieniami.
1: Jeszcze przed startem tego właściwego, powiedzmy, ogromnego remontu zaplanowano demontaż płyt. Ten demontaż będzie prowadzony w przerwie ruchu tramwajowego w nocy. Natomiast pełną parą, tak jak już dziś była,

0: Nowa, remont rusza 30 maja. Od tego dnia aż do początku sierpnia ruch tramwajowy w Alejach Jerozolimskich pomiędzy przystankami Plac Starynkiewicza i Rondo Waszyngtona będzie wstrzymany. Do tego zaplanowano też prace dodatkowe w sierpniu w dwa weekendy, ale jeszcze tak dokładnie nie wiadomo, w które weekendy dokładnie. To teraz o tym, co czeka pasażerów w czasie tych ogromnych utrudnień, jakie będą zmiany w komunikacji. I o tym teraz Paweł Mudant, kierownik działu organizacji przewozów w Zarządzie Transportu Miejskiego.
1: Tramwaje linii 9, 22 i 24 skracamy do Placu Starynkiewicza, będące jakby z kierunków centralnej Bemowa i Alei Krakowskiej, PPSR Aleja Krakowska. Zawieszamy linię 25. Uruchamiamy linię 79. Linia 79 to jest jakby objazdowa dziewiątka, czyli linia jadąca z Gocławka przez Pragę i przejeżdżająca przez trasę WZ, ulicę Marszałkowską, Nowowiejską, Filtrowa do Grójeckiej Aleje Krakowskiej, do pętli P plus R Aleja Krakowska. Linia 7 będzie jeździła tylko po praskiej stronie Wisły, będzie łączyła Kawęczyńską Bazylikę z Gocławkiem przez Aleję Zieleniecką i Aleję Waszyngtona. I 33, linia 33, planujemy ją skierować do pętli Banacha przez ciąg Filtrowej, Nowowiejskiej, ulicą Grójecką i właśnie ulicą Banacha do pętli Banacha. Jaka komunikacja zastępcza? Przede wszystkim linia Z9, która będzie jeździła pomiędzy Placem Narutowicza a Rondem Waszyngtona. Chcemy, żeby tu autobusy pojawiały się, tak mamy zaplanowane na przystankach w Szczytach co 2 minuty, w Międzyszczytach co 3-4, Święto również co 3-4, w sobotę, w niedzielę co 5 minut. Podwajamy linię 158. Dlaczego linię 158? Bo ona podwajamy częstotliwość oczywiście linii 158. Linia 158 po znacznej części jakby kursuje Alei Jerozolimskich i Alei Waszyngtona. Linia będzie jeździła w Szczytach co 7,5 minuty zamiast co 15 minut. No i jeśli chodzi o komunikację autobusową, to ostatnia rzecz to jest linia 521. Nazywamy ją Z21. Przekierowujemy ją. Oczywiście linia 521 kursuje pomiędzy Falenicą a Dworcem Centralnym normalnie. Uruchamiamy linię Z21, to jest nic innego jak linia 521 skierowana ciągiem aleją dalej wydłużona od Wiatraczny do Waszyngtona, do Stadionu Narodowego, co dzięki temu mieszkańcy, też bo pamiętamy o utrudnieniach jeszcze na linii Otwockiej, dzięki temu mieszkańcy zyskają przede wszystkim Wawra i okolic właśnie dzielnicy Wawer, jak i również Wrocławia, do bezpośredni dojazd i przesiadkę na jednym przystanku do linii Z9 w rejonie Ronda Waszyngtona, jak również dojazd do stadionu, gdzie można się przesiąść w metro, jak i również w dużą, większą liczbę pociągów niż właśnie na stacji Wawer.
0: To był Paweł Mudant, kierownik działu organizacji przewozów w Zarządzie Transportu Miejskiego. Przez remont torowiska w Alejach Jerozolimskich z utrudnieniami niestety muszą się liczyć nie tylko pasażerowie komunikacji miejskiej, ale też kierowcy. Jak zaplanowano organizację ruchu, o tym Konrad Niklewicz z tramwajów warszawskich.
2: Opracowaliśmy w sumie razem z naszymi projektantami kilkanaście różnych czasowych organizacji ruchu na potrzeby tego dużego remontu. W ramach tych czasówek wprowadzamy po raz pierwszy na tak dużą skalę tak zwaną dynamiczną organizację ruchu. W godzinach szczytu popołudniowego, w relacjach, które prowadzą od centrum, przy czym tym symbolicznym centrum jest Rondo 40-latka, od godziny mniej więcej 14 do około 19 będziemy oddawać do dyspozycji kierowców dwa pasy ruchu, czyli mówiąc bardziej obrazowo. Stoimy na rondzie 40-latka, patrzymy na zachód. W godzinach szczytu popołudniowego kierowcy w Alejach Jerozolimskich po stronie północnej, czyli relacja od centrum w stronę zachodnią, będą mieli dwa pasy ruchu do dyspozycji, co najmniej. Natomiast w drugą stronę, w szczycie popołudniowym, po stronie południowej kierowcy będą mieli do dyspozycji co najmniej dwa pasy ruchu. Dla nas to oznacza, dla wykonawców tych robót, spore komplikacje, bo to oznacza, że codziennie przed godziną 14, mimo końca godziny 14, będziemy musieli część sprzętu, naszych robotników, część naszych materiałów, oznaczenia drogowe, wygrodzenia drogowe przenosić po to, żeby uwolnić pas. Ale wydaje nam się, że tego typu dla nas utrudnienie i wyzwanie będzie korzystne dla mieszkańców, ponieważ choć trochę udrożni w tych relacjach, w tych godzinach wyjazd w tym momencie bardziej z centrum. Nie jesteśmy w stanie tego samego zrobić w godzinach szczytu porannego. Już tłumaczę dlaczego. Będziemy pracować w torowisku. To będą bardzo intensywne prace z wykorzystaniem znacznej ilości sprzętu i bardzo dużej ilości materiałów. My fizycznie musimy gdzieś ten sprzęt i materiał w okolicy torowiska trzymać. Po długich takich analizach technologicznych, technicznych uznaliśmy, że patrząc na przykład od strony wschodniej, pas przelegający do torowiska po stronie północnej jest tym pasem, gdzie powinniśmy ten materiał trzymać cały czas, stacjonować maszyny, choćby toaletę dla naszych robotników postawić. Dlaczego tych organizacji czasowych ruchu, dlaczego tak dużo my ich proponujemy? Znów, to jest dla nas bardzo poważne wyzwanie wprowadzać kilkanaście różnych organizacji ruchu, które sekwencyjnie jedna po drugiej wchodzą. Ale alternatywą jest zamknięcie na sztywno. I tej alternatywy mieszkańcy by sobie nie życzyli. Że na przykład na sztywno zamykamy całą długość Alei Jerozolimskiej, zamykamy obydwa pasy i nie ma, dajemy możliwości zrobienia przejazdu na przykład północ-południe albo południe-północ. Bo tak, każda relacja zostanie zachowana. Owszem, ona będzie wiązała się z pewnym utrudnieniem. Kierowcy będą musieli na przykład korzystać z zawrotki, ale będą mogli przejechać.
0: O zmianach w organizacji ruchu mówił Konrad Niklewicz z tramwajów warszawskich. To przypomnę wam raz jeszcze, remont linii tramwajowej w Alejach Jerozolimskich startuje w ostatni weekend maja i potrwa do początku sierpnia. W tym czasie wstrzymany będzie ruch tramwajowy w Alejach Jerozolimskich między przystankami Plac Starynkiewicza i Rondo Waszyngtona. Jak już słyszeliście w dzisiejszym magazynie, to oznacza liczne zmiany w kursowaniu tramwajów i autobusów oraz utrudnienia dla kierowców. Informacji o zmianach w kursowaniu komunikacji miejskiej szukajcie na infoulice.um.warszawa.pl, a także na stronie Warszawskiego Transportu Publicznego. I w tym magazynie to już wszystko, a ja dziękuję wam za uwagę i do usłyszenia.
3: Po drodze. Czyli Moto Warszawa w Meloradiu Warszawa.
0: Katarzyna Radzimirska, zapraszam was na kolejny magazyn Po drodze Moto Warszawa, a w nim na początek będzie o przetargu na nowe tramwaje dla Warszawy, a potem relacja z rajdu bruk i benzyna. To zaczynamy.
3: Tramwajem po stolicy.
0: Tramwaje warszawskie ogłosiły ponowny przetarg na dostawę 62 dwukierunkowych składów. O szczegółach rzecznik tej spółki Witold Urbanowicz.
4: Przedmiotem nowego przetargu jest dostawa 62 nowych tramwajów dwukierunkowych o długości 33 metry. Zamówienie podstawowe, gwarantowane, które odpowiada zabezpieczonemu finansowaniu z KPO, obejmuje dostawy 20 tramwajów. Nowy przetarg nie ma charakteru ramowego. Oznacza to, że z wyłonionym w postępowaniu wykonawcą od razu podpiszemy umowę na dostawy pojazdów. Pozwoli to na skrócenie czasu na wyłonienie wykonawcy, a także w związku z przybliżeniem perspektywy dostaw tramwajów pozyskanie korzystniejszych cenowo ofert. Nowe tramwaje muszą być oczywiście niskopodłogowe, to jest obecnie standard. Utrzymane zostaną także sprawdzone rozwiązania z ostatnio dostarczonych pojazdów. Dotyczy to m.in. skrętnych wózków, które zmniejszają hałas, a także przekładają się na mniejsze zużycie szyn. Wymagane są energooszczędne technologie, obejmujące m.in. zasobniki energii. Nie określamy natomiast liczby członów w nowym tramwaju, to producent będzie musiał zaproponować optymalną konstrukcję pojazdu z uwzględnieniem właściwej współpracy tramwaju z naszą infrastrukturą. W nowym postępowaniu zostały także utrzymane zmiany, które uwzględniają sugestie zgłaszane przez pasażerów oraz ustalenia z Zarządem Transportu Miejskiego. Znacznie zwiększona została liczba miejsc siedzących, które zgodnie z wymogami organizatora transportu będą pokryte tak zwaną ekoskórą. Wymagane są 42 miejsca siedzące w każdym pojeździe. To o 1/3 więcej niż w obecnie eksploatowanych Hyundaiach. W każdym tramwaju znajdzie się co najmniej 5 par podwójnych drzwi z każdej strony. Producent może także zaoferować dodatkowe drzwi pojedyncze. Będą także porty USB do ładowania urządzeń mobilnych, a także nowe wymagania dotyczące klimatyzacji. Pojazdy będą wyposażone w system antykolizyjny i system wsparcia motorniczego, Zadaniem tych systemów jest reagowanie w sytuacjach zmęczenia czy rozproszenia motorniczego.
0: Przyznacie, że to wszystko brzmi ciekawie. Wiecie już, jak mają wyglądać składy, które mają trafić do stolicy. To teraz trochę o tym, jakie są kryteria wyboru w tym ponownym przetargu.
4: W nowym przetargu zostały tak dobrane, by rozszerzyć grono potencjalnych wykonawców, jak i zwiększyć konkurencyjność samych ofert. Przy wyborze wykonawcy pod uwagę weźmiemy cenę, a także szereg dodatkowych kryteriów, m.in. zużycie energii, rozwiązania techniczne, ograniczenie emisji hałasu wewnątrz i na zewnątrz, plan utrzymania, czyli serwisu tramwajów. Nowym kryterium oceny jest ślad węglowy generowany w procesie dostawy. Celem jest skrócenie łańcucha dostaw, a tym samym zapewnienie ich bezpieczeństwa i terminowości, oczywiście zgodnie z zasadami prawa polskiego i unijnego. Wykonawcy muszą więc zaproponować korzystne środowiskowo rozwiązania, np. wybór miejsca produkcji czy korzystanie z lokalnych poddostawców. Wykonawca, który wygra przetarg, będzie miał 34 miesiące na dostawę tramwajów z zamówienia podstawowego. Pierwsze dwa pojazdy powinny przyjechać do Warszawy po 28 miesiącach, licząc od dnia podpisania umowy. Natomiast my, jako Tramwaje Warszawskie, będziemy mieli 37 miesięcy na decyzję o wykorzystaniu opcji na dostawę kolejnych pojazdów.
0: To był rzecznik tramwajów warszawskich Witold Urbanowicz, który mówił o szczegółach przetargu na dostawę 62 nowych dwukierunkowych składów dla Warszawy. A teraz w magazynie będzie już nie o tramwajach, a o motocyklach.
3: Odwiedziliśmy z mikrofonem.
5: Sezon motocyklowy w pełni i ja też z mikrofonem Meloradia wybrałam się na kolejne motocyklowe wydarzenie. Rajd motocyklowy na orientację bruk i benzyna. W zeszłym roku też Meloradio było na tym wydarzeniu. W tym roku oczywiście też się zameldowałam i w tym roku zdecydowanie lepsza pogoda niż w roku ubiegłym.
6: Witam, z tej strony Jarek Warzywko z Fundacji Iron Angel. No, zasłużyliśmy na tą pogodę po zeszłym roku, dlatego uważam, że się nam należała i będzie jak drut. Co może naszym uczestnikom troszeczkę też i kłopotów przynieść, dlatego że jest bardzo zróżnicowane są punkty. No, mamy dzisiaj tej drugiej edycji pełne obłożenie, a nawet więcej, 36 osób. Na grupy staramy się, żeby były 6, maksymalnie 7-osobowe. Nie wiem, co będzie w przyszłości.
5: I teraz podstawowe zasady. Jak to ma się odbywać? Co się będzie przede wszystkim liczyło?
6: Najpierw grupy losują punkty i dostają list zaszyfrowany z różnymi zagadkami, które muszą odgadnąć, gdzie jest ten punkt. No to już jest pierwszy krok. Następny krok jest dojechanie do tego punktu. Zostaną jak gdyby historię punktu. No i będą musieli wykonać zadanie grupowe i indywidualne. I będzie się liczyła punktacja całej grupy, też indywidualne, bo mamy nagrody dla motocyklistów indywidualnych i dla całej tej grupy, która będzie miała najwięcej punktów. No i tak będą musieli przejechać przez 7 punktów prawie w całej Warszawie.
5: No to teraz te punkty. Co żeście w tym roku wymyślili? Bo w zeszłym roku też było bardzo ciekawie. Jaki klucz w tym roku? I ze 2-3 przykładowe punkty.
6: Oczywiście jak co roku zamierzamy, żeby te punkty były inne niż w zeszłym. Żeby nie była monotonia. Klucz w pewnym sensie jest taki sam, że będą i poznawać, i działać na tej zasadzie, żeby to nie była monotonia. To nie jest wycieczka historyczna, ani nie jest to Armagedon, że mają wysiłkowo to wszystko zrobić. Aczkolwiek nie mówię, że nie będzie. Pokrótce mówiąc ciszej, żeby tutaj skrzpiedzy nie jak to mówią, nie podsłuchiwali. Mamy punkty tak. Mamy punkt taneczny na końcu, coś takiego jak w przybliżeniu, taniec z gwiazdami, gdzie będą musieli zatańczyć w parach, ewentualnie w grupie całej. Mamy punkt też taki historyczny, bo mamy stulecie transportu miejskiego w Warszawie. No i jest jeszcze zabytkowy tramwaj przy pięknej kamienicy, teatrze pana Kamińskiego. No to to już będzie i historia, i kultura, i sztuka. Mamy punkt widokowy, gdzie na szczycie naszym warszawskim, na Czerniakowie, jest Góra Powstania Warszawskiego, gdzie tu się łączą dwie rzeczy, i historyczna, i turystyczna, bo to jest pierwszy punkt w koronie gór szczytu Warszawy, których i zapoznamy. Mamy u naszego sponsora punkt, którego pozdrawiamy, Indiana, gdzie też będą wykonywać pewne zadania manualne. Mamy punkt plażing, bo jesteśmy w okresie zbliżającego się lata. Jadą na plażę warszawską, daleko, daleko, gdzie będą mieli za zadanie, no, typowo plażowe, rozbić parawan i nadmuchać piłkę plażową. No, to więc, no i że jesteśmy w takich czasach troszeczkę podwyższonego bezpieczeństwa i wiadomych przyczyn, to mamy kolejny punkt wojskowy, jak w tamtym roku, tylko w tym roku jest namiot grozy, gdzie będą musieli założyć tak zwane maski gazowe Bulldog, wejść do tego namiotu, gdzie będzie bardzo ciekawie, wykonać pewne zadania i wrócić. Gro jest punktów, dużo czasu. Myślę, że to będzie około 6 godzin dobrej zabawy. Prawie niecałe 100 kilometrów jest po Warszawie, no to jest też wyzwanie. No oczywiście muszą wszyscy zachowywać bezpieczeństwo, przepisy drogowe i tym podobne.
5: To jest oczywista sprawa. To jeszcze na koniec powiedz mi, gdzie szukać informacji o tym, co na co dzień robicie i organizujecie, o wydarzeniu?
6: To na pewno Dom Kultury Świt, który współpracuje z nami i jest tak zwanym naszym takim sponsorem. Fundacja Iron Angel. No i Bruk i Benzyna, gdzie jesteśmy, cały czas nasza strona pracuje. Więc jest gdzie nas znaleźć. W tym świecie motocyklowym wszyscy wiedzą, gdzie nas szukać.
5: Super, dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Oczywiście spróbuję wyłowić uczestników jak nastroje przed startem. Dzięki.
6: Proszę, dziękuję, pozdrawiam.
5: Jestem przy pierwszej ekipie. Niektóre twarze kojarzę z zeszłego roku. Cześć.
7: Cześć. I ona jestem.
8: Cześć, Czesław.
9: Cześć, Marcin. Nie możesz nie kojarzyć, bo ja się ogoliłem tym razem.
5: Cześć.
10: Cześć, jestem Łukasz.
11: Cześć, Kamil.
12: Ja jestem Zając.
5: A to przede wszystkim na początek zapytam tych, którzy na Brugi Benzyna wracają. Czemu się zdecydowaliście, czy tak fajnie było w zeszłym roku?
7: Rewelacyjnie było. Fajna zabawa, więc powtarzamy w tym roku.
5: A co było najfajniejsze?
8: Deszcz.
5: No właśnie, był deszcz, ale dzisiaj deszczu podobno nie będzie. Będzie ładna pogoda. A co jest najtrudniejsze?
12: Najtrudniejsze są wszystkie te zadania, a najfajniejsza była historia Warszawy, punkt o historii Warszawy, gdzie do dziś pamiętam kilka faktów takich, które są, nie pisze się o tym, aczkolwiek właśnie od warszawianistów można się dowiedzieć coś ciekawego.
5: Mówię, że najtrudniejsze są te zadania, no to na przykład w zeszłym roku co wam najwięcej kłopotu sprawiło?
12: Rozpalenie ogniska.
5: Oj, no proszę.
12: Udało się jedną zapalniczką nawet.
5: No tak, ale lało, no też nie było tak prosto.
12: Ale próbowaliśmy.
5: To w takim razie oczywiście życzę wam dzisiaj powodzenia.
9: Dzięki, postaramy się.
5: Cześć, jesteście kolejną ekipą, która dzisiaj startuje?
13: Zgadza się, tak, jesteśmy kolejną ekipą.
5: Przedstawisz ekipę?
13: To jest mój partner Konrad, Paulina i trzech chłopaków, których poznaliśmy właśnie teraz. Jay i Michał.
5: Skąd przyjechaliście tu w Warszawie?
13: My z Nowego Dworu.
5: Z Nowego Dworu, to ładny kawałek. A w zeszłym roku też byliście?
13: Niestety niepogoda nas przestraszyła, ale w tym roku już stwierdziliśmy, że nie odpuszczamy, nawet jakby miało padać.
5: To rozumiem, że jakieś echa imprezy dotarły do
13: was. Oczywiście. Tak, bo akurat znam się z osobami, które to organizują i właśnie żałowaliśmy w tamtym roku, że trochę nas ta pogoda przestraszyła, więc w tym roku już czy słońce, czy deszcz stwierdziliśmy, że wsiadamy na motocykl i jesteśmy.
14: Witam w imieniu Domu Kultury Świt, Art House'u Kołopa i Fundacji Iron Angel, no i naszej imprezy Bruki Benzyna.
15: I sponsora.
14: I sponsora głównego Indian. Cieszymy się, że pogoda dopisała, bo hardcore powinien być. Jest 6 grup, jest 6 punktów podstawowych i 1 punkt premiowy. To na końcu.
11: Mamy grupę Dzidzi. Grupa Dzidzia.
14: Dzidzia rękę podnosi. Tu grupa idzie, zapraszamy.
11: Tak, mamy Motokomando. Motokomando, gdzie jest Motokomando?
14: Ręka Motokomando.
11: Motodziki.
14: Motodziki.
11: Mamy warszawski chrom. Tak jest. Drużynę XXX. Tak jest, weterani zeszłoroczni.
14: Tak.
11: I drużyna z innej beczki. Dobra.
14: Dobrze, brawo.
13: To idę podejrzeć, co wylosowaliście, jak trudną zagadkę. Jak się nazywa wasza grupa?
15: Motokomando.
13: Motokomando i zaraz zobaczymy, co Motokomando dostało.
15: Jedźcie tam, brawo. Gdzie mel po menie po drodze z Wałęsą tramwajem numer 13.
13: Trudna zagadka.
16: No.
13: Cześć, jak się wasza grupa nazywa?
17: Warszawski Chłop.
13: Macie trudną zagadkę? Układankę macie.
17: Płaciliśmy karteczkę i wyszedł nam kod QR. Tylko, że coś dziwnego z tego kodu wychodzi, bo minimum wyszedł.
13: Ale już ładnie jest ułożone, więc za chwilkę się powinno. Wow, niektórzy już startują. Udało wam się rozwiązać już zagadkę.
18: Tak, zdecydowanie.
13: Trudna była?
18: Nie, no, powiem szczerze, że bez całej drużyny to ciężko by było.
13: Czyli szykujecie się już do startu?
18: Szykujemy się do startu, trochę przed nami jazdy, ale w zakresie tych 20 kilometrów, także powinno być dobrze. Zobaczymy na miejscu.
0: To teraz zwycięzcy tegorocznej edycji motocyklowego rajdu na orientację bruk i benzyna. W klasyfikacji drużynowej najlepszy okazał się warszawski chrom. W klasyfikacji indywidualnej na pierwszym miejscu Andrzej Świętochowski, dalej Daniel Dośla i Paulina Zowczak. Zwycięzcom oczywiście gratulujemy i w tym magazynie to już wszystko. Dziękuję wam za uwagę i do usłyszenia.

0: reklama. Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUV-a Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
1: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
5: Jedziemy.
6: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
7: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUV-y Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
0: Po reklamie.

0: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
1: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
0: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
1: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
0: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
3: Hej! Jaki jest najlepszy prezent na Dzień Dziecka?
4: Wspólne zakupy w sklepie Media Expert. Mają teraz super promocje dla wszystkich rodziców z dziećmi.
3: I dla dzieci z rodzicami.
5: Teraz w Media Expert promocja dla wszystkich rodziców z dziećmi do 18 roku życia. Przyjdź z dzieckiem do sklepu, zrób zakupy za minimum 300 zł na każde dziecko. Pokaż aplikację, a dostaniesz po 30 zł rabatu. Akcja trwa do 1 czerwca. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur Eco G z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępny również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Renault.
7: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki, w tym lalki Barbie, figurki Funko, Gravitrax, Play-Doh, gry planszowe i karciane oraz puzzle. A w ramach targów książki 2 plus 1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
8: Po reklamie.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Altbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Innych nosi na myśl o ciężarach z zakupami.
7: Ale ty kupujesz na Delio, a zakupy noszą za ciebie. Zamów zakupy z dostawą. Zgrzewka wody rodowita, jajka z wolnego wybiegu, kotlina natury, chleb tostowy, Dancake, nawet do 50% taniej na delio.com.pl lub w aplikacji Żabka Już.
8: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora. I tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
9: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Bo w Media Expert taniej masz.
11: Halo, tu Blikomisie. Na Dzień Dziecka mamy coś dla dzieci. Zmajstrowaliśmy super promocję. Właśnie do was leci.
12: Tylko od 30 maja do 1 czerwca każde 50 zł wydane w Brico Marché to aż dwie naklejki na Brico Misie. Złap aż dwie naklejki zamiast jednej. Szybciej naklejki zbierasz i Brico Misia zaraz odbierasz.
13: Castorama!
14: Teoria
13: i praktyka.
14: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
13: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj.
15: Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Po reklamie. Meloradio Warszawa. Słuchaj na 94 FM.
16: Siemaneczko, 10 rano, niedziela i nie ma, że jest wcześnie. Nie ma, że dzień wolny i że głowa boli. My od samego rana podkręcamy tempo i oczywiście robimy to najlepiej w Polsce. Justin Bieber, Nicki Minaj, Beauty and Beat na dobry początek dnia. Mikołaj, siemanko, zapraszam do 15.

Talk to you. Tak właśnie podkręcamy tempo w Meloradiu. Wiecie co, na świecie są różne kluby. Są kluby piłkarskie, kluby książki, kluby innych zainteresowań. Natomiast w Japonii powstał klub sprzątania Tokio. I tam ludzie po prostu spotykają się razem, żeby się trochę socjalizować, a przy okazji wyjść na miasto i je posprzątać. Nie wiem, czy w Polsce by się coś takiego sprawdziło. Z drugiej strony, jakby tak zebrać dużo butelek i potem je oddać do butelkomatu, to jeszcze byłby z tego dodatkowy profit.

0: Meduza, Don't Wanna Go Home. Tak właśnie podkręcamy tempo w Melo Radio i oczywiście się nie zatrzymujemy, bo cała masa fantastycznych numerów jeszcze w tej godzinie. High Tech, Say, Say, Say. To na pewno się pojawi, będzie też Anima i Georgie i Beautiful i to jest naprawdę piękny utwór.
1: Autopromocja. Jedź na Tomorrowland z Meloradiem. Cyril, Armin van Buuren, Lost Frequencies, David Guetta i mnóstwo innych najlepszych DJ-ów. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland. I baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Kiedy potrzebujesz więcej energii.

0: Reklama. Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
1: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika. Od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
2: Innych nosi na myśl o ciężarach z zakupami.
3: Ale ty kupujesz na Delio, a zakupy noszą za ciebie. Zamów zakupy z dostawą. Zgrzewka wody rodowita, jajka z wolnego wybiegu, kotlina natury, chleb tostowy, Dunkake, nawet do 50% taniej na delio.pl lub w aplikacji Żabka Już.
4: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo twoich bliskich, twojego domu, twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
5: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu borówka amerykańska teraz aż 41% taniej. To tylko 9,99 za 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A wszystkie kawy Jacobs, druga tańsza kawa aż 70% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Są miejsca, gdzie kupujesz sprzęt. I są takie, gdzie naprawdę doświadczasz technologii. Showroom Lenovo i Motorola w hotelu Warszawa to jedyna przestrzeń w Polsce, gdzie odkryjesz najnowsze modele urządzeń i limitowane okazje. Teraz kupując na miejscu zyskujesz więcej. Aż 3 lata gwarancji na wybrane produkty i wygodny serwis bez wychodzenia z domu. Technologia bez kompromisów. Tylko w showroom Lenovo i Motorola.
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: No, to jedziemy.
10: Tato, czy dziś ja prowadzę?
9: Jasne, w końcu to twój dzień.
10: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe. Jesteśmy w salonie Cherry.
11: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUVy Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
12: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 30% rabatu na wybrane zestawy Lego. Wybieraj spośród serii Star Wars, Minecraft, Friends, Disney, Steve Champions i wielu innych. A w ramach targów książki 2+1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
13: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
14: Zapraszamy do hotelu Corona w Lublinie na wyjątkowy pakiet pobytowy. Luksus blisko miasta i relaks, na który czekasz, gwarantowany. Komfortowe pokoje, strefa spa, basen oraz nasza nowość. Zewnętrzne jacuzzi pod gołym niebem. Każdy dzień umilą świetne obiadokolacje tematyczne pełne smaków i inspiracji. Długi weekend spędź tak jak lubisz. Spokojnie, komfortowo i wygodnie. Hotel Corona w Lublinie. Zarezerwuj pakiet Bożego Ciała już dziś. www.hotel-corona.com.
15: Barbara?
16: No?
15: Wiesz, co łączy Dzień Dziecka i Mistrzostwa?
16: Co, Marian?
15: Mistrzowskie przeceny w Media Expert.
16: A, mnóstwo prezentów w niższych cenach.
15: No.
7: Mistrzowskie przeceny i Dzień Dziecka w Media Expert. Smartfon.

0: To jest
1: Melo.
0: To jest nowe.
2: You're so beautiful. You make me feel alive again.

Bambi i Young Leosia BFF. Chodź ze mną, chodź ze mną. A wy możecie z nami pojechać na Tomorrowland do Belgii, ponieważ no, zbieramy ekipę, potężną ekipę, ekipę słuchaczy i waszych znajomych. Meloradio.pl, tam pokazujecie, z kim chcielibyście pojechać na Tomorrowland, piszecie dlaczego, a potem wszyscy zbieramy się do jednego Melo Party Busa. No i jedziemy do Boom, do Belgii i razem przeżyjemy najwspanialsze chwile w naszym życiu. Meloradio.pl. Two ships in the night, teardrops in an innocent ocean, four walls painted white.

0: To Lizza i Pryska, On The Move. Tak właśnie podkręcamy tempo w Meloradiu. A jeżeli już jakieś ruchy niedzielne rozpoczynacie, a może nawet nie, może teraz na spokojnie śniadanie, to tak czy siak zostańcie z nami, ponieważ my zrobimy wam fantastyczny dzień.
1: A już o 11 zagramy
0: Boy You Turn Me, Felix Jen, Kaskada. Ten numer punktualnie o 11, bo kiedy inni gadają, to my już gramy.

0: Reklama.
1: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron all'arrabbiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki a la Rabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
2: Stacje paliwa BAK. Twoja droga do nagród. Tankujesz na stacjach paliwa BAK? To graj! 10 litrów wystarczy, by wziąć udział w loterii. Wygraj 40 tysięcy złotych lub jedną z 840 nagród. Szczegóły i regulamin na loteriapaliwabak.pl.
3: Hej! Jaki jest najlepszy prezent na Dzień Dziecka?
4: Wspólne zakupy w sklepie Media Expert. Mają teraz super promocje dla wszystkich rodziców z dziećmi.
3: I dla dzieci z rodzicami.
5: Teraz w Media Expert. Promocja dla wszystkich rodziców z dziećmi do 18 roku życia. Przyjdź z dzieckiem do sklepu. Zrób zakupy za minimum 300 zł na każde dziecko. Pokaż aplikację, a dostaniesz po 30 zł rabatu. Akcja trwa do 1 czerwca. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Po reklamie. Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
7: 11 na zegarach, a my oczywiście nie zwalniamy, tylko podkręcamy dalej tempo. Boy, You Turn Me, obiecane już przed nami. Rise Up od Wina i też za chwilę w głośniki wpadnie. Mikołaj, siemanko, jesteśmy dzisiaj do 15.

Gibbs, Dope House i For Money, to jest Win i ten numer naprawdę robi robotę. Polecam, jeżeli jesteście fanami takiej wieczornej czy tam nocnej jazdy samochodem bez celu, to przetestowałem i działa naprawdę dobrze, no ale taki chyba był właśnie zamysł. Do samochodu, czy też do domu, czy na rower, czy na spacer, gdziekolwiek nie jesteście, to też nada się. DJ Fresh i Rita Ora, Hot Right Now, tak właśnie podkręcamy tempo w Maloradio, za chwilę Thomas Gray, Rumors.

0: Alok i Khalid w Maloradiu Dive Into Me. To jest nuta, którą naprawdę ciężko jest wyrzucić z głowy, no bo po prostu nigdy nie zawodzi. I skoro jesteśmy w tym temacie, Never Let Me Down, Vice i Tom Gregory totalnie w tej godzinie się pojawią, to wam obiecuję, będzie też Ale Farben i Body Talk.
1: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.

autopromocja. Melo Radio wysyła słuchaczy na Tomorrowland w Belgii. Słuchaj nas codziennie. Wejdź na meloradio.pl, napisz i pokaż, z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland. I baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.

0: Radio. Słuchaj codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama.
1: Przepraszam, tak? Gdzie znajdę Gres?
2: W drugiej alejce po prawej.
1: Wie pani, bo nasz fachowiec od remontu mówił, żeby przyjechać do Brikomana, bo tu wszystko od ręki i w najlepszych cenach.
2: A, to prawda.
1: A jak 80 metrów potrzebuje, to też?
2: No jasne.
3: No jasne, że w Brikomanie masz wszystko w hurtowych ilościach i dostępne od ręki. Jak biały Gres rektyfikowany Atlas Stone typu marmur 60x60 po 43,90 za metr kwadratowy. Planujesz remont? Zajrzyj do Brikomana. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
4: Stacje paliwa BAK. Twoja droga do nagród. Tankujesz na stacjach paliwa BAK? To graj! 10 litrów wystarczy, by wziąć udział w loterii. Wygraj 40 tysięcy złotych lub jedną z 840 nagród. Szczegóły i regulamin na loteriapaliwabak.pl.
5: Innych nosi na myśl o ciężarach z zakupami.
6: Ale ty kupujesz na Delio, a zakupy noszą za ciebie. Zamów zakupy z dostawą. Zgrzewka wody rodowita, jajka z wolnego wybiegu, koczyna natury, chleb tostowy, pancake nawet do 50% taniej na delio.com.pl lub w aplikacji Żabka Już.
7: Chcecie wygrywać więcej?
8: Tak!
7: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
8: Ale to kręci!
7: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Od poniedziałku wszystkie artykuły ogrodowe. Drugi tańszy produkt aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. Oferta nie obejmuje ziemi i brykietu. Regulamin dostępny na aldi.pl. A od środy do soboty brykiet do grilla 2,5 kg. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja. A to wszystko gratis.
11: Nie, czekaj. Jedziemy do Włoch?
10: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
11: Super. Kiedy płyniemy? Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 30 czerwca i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
12: Stop, Kasia! Ty wyglądasz obłędnie! Nowy look na lato?
13: Dzięki! I wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to jedyna 79,99, a spodenki Americano 129,99.
12: Mów szybko, gdzie byłaś?
13: W Worldbox. To ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość!
12: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
13: Pewnie. Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
12: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupisz.
14: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
15: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki. W tym lalki Barbie, figurki Funko, Gravitrax, Play-Doh, gry planszowe i karciane oraz puzzle. A w ramach targów książki 2 plus 1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
16: Jedziemy!
17: Dziś ja prowadzę! Prosto, w prawo, jesteśmy w salonie Cherry!
18: Od 1 do 15 czerwca w Family Days w Cherry poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
19: Promocja na Dzień Dziecka w Pepco trwa! Tylko do poniedziałku minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
0: Po reklamie.

Shanghai i La Luz. A Luz mieć na bani, to mieć już zaplanowane różne imprezy, w których będzie się chciało wziąć udział w tym roku. No a chyba nie ma większego przeżycia niż Tomorrowland. Tomorrowland 2026 w Belgii to jest miejsce, do którego zabieramy was z największą przyjemnością. Na meloradio.pl musicie pokazać, z kim chcielibyście pojechać na Tomorrowland, napisać dlaczego. A my oczywiście montujemy ekipę, pakujemy się wszyscy razem do autobusu i jedziemy przeżywać razem Tomorrowland. Czego chcieć więcej? We'll be right back.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje, po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Martin Garrix i Ed Sheeran. Dwa ziomki, które musiały trochę poczekać na wydanie tego numeru, ale w końcu jest. To jest Repeat It w Melo Radio. I tak właśnie podkręcamy tempo. I zamykamy tym samym 11, a już za chwilę w samo południe.
1: A już o 12 zagramy
0: Kongs Theophilus London Galaxy.

0: One day, this nation will rise up.
1: Reklama.
2: Kto zwalcza ból? Kto?
3: I po pracy? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka ZOO.
4: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
5: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
6: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
7: Halo, tu Blikomisie. Na Dzień Dziecka mamy coś dla dzieci. Zmajstrowaliśmy super promocję. Właśnie do Was leci.
8: Tylko od 30 maja do 1 czerwca każde 50 zł wydane w Brico Marché to aż dwie naklejki na Brico Misie. Złap aż dwie naklejki zamiast jednej. Szybciej naklejki zbierasz i Brico Misia zaraz odbierasz.
9: Są miejsca, które dają tylko wiedzę i są też takie, które dają przewagę. Filia Lubelskiej Akademii WSEI w Warszawie to studia z przyszłością. Pielęgniarstwo pierwszego i drugiego stopnia oraz informatyka pierwszego stopnia. Tu liczą się praktyczne umiejętności, innowacyjne podejście i doświadczenie prowadzących, które pracuje dla Ciebie. Plus nowoczesne centrum symulacji medycznej. Studiuj w Filii Lubelskiej Akademii WSEI w Warszawie. Od września w nowej siedzibie przy Kordeckiego 39/41. WSEI.pl.
10: Są miejsca, gdzie kupujesz sprzęt. I są takie, gdzie naprawdę doświadczasz technologii. Showroom Lenovo i Motorola w hotelu Warszawa to jedyna przestrzeń w Polsce, gdzie odkryjesz najnowsze modele urządzeń i limitowane okazje. Teraz kupując na miejscu zyskujesz więcej. Aż 3 lata gwarancji na wybrane produkty i wygodny serwis bez wychodzenia z domu. Technologia bez kompromisów. Tylko w showroom Lenovo i Motorola.
11: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 30% rabatu na wybrane zestawy Lego. Wybieraj spośród serii Star Wars, Minecraft, Friends, Disney, Steve Champions i wielu innych. A w ramach targów książki 2+1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
12: Zapraszamy do hotelu Corona w Lublinie na wyjątkowy pakiet pobytowy. Luksus blisko miasta i relaks, na który czekasz gwarantowany. Komfortowe pokoje, strefa spa, basen oraz nasza nowość. Zewnętrzne jacuzzi pod gołym niebem. Każdy dzień umilą świetne obiadokolacje tematyczne pełne smaków i inspiracji. Długi weekend spędź tak jak lubisz. Spokojnie, komfortowo i wygodnie. Hotel Corona w Lublinie. Zarezerwuj pakiet Bożego Ciała już dziś. www.hotel-corona.com.
13: Po reklamie.

Mamy już południe, więc zaczynamy drugą połowę dnia z przytupem. Kungs i Tawili, Salon Galaxy, oczywiście obiecane. Holy Molly, Shut a Friend, Bibi Rexa, Faithless, New Religion. Takie numery przed nami. No i oczywiście będzie ich jeszcze więcej, bo nie zwalniamy, tylko podkręcamy tempo. Mikołaj, siemanko, jesteśmy razem do 15.

0: Aben.
1: Halo?
0: Być może wy tak powiecie, a my wam powiemy, jedziecie na Tomorrowland, ponieważ wysyłamy was na Tomorrowland 2026 do Belgii na meloradio.pl. Pokazujecie, z kim chcielibyście pojechać na Tomorrowland. Piszecie dlaczego, no a my oczywiście będziemy was tam wysyłać, ba, pojedziemy razem z wami i wspólnie będziemy tę przygodę przeżywać. meloradio.pl, tam zgłaszacie się do zabawy, pojedź na Tomorrowland z Meloradiem.

0: Sigala i James Arthur, Lasting Lover, ale teraz wam sprzedam info, takie jest za kulis. Wiecie, co Sigala będzie robił 31 lipca? Ja wam powiem. Wystąpi na White Stage, na Sunrise Festival. 31 lipca, Kołobrzeg, nie może was tam zabraknąć.
1: Meloradio Warszawa. Słuchaj na 94 FM.

0: Reklama.
1: No dobra, młody. Gres już u klienta, to czego jeszcze nie mamy?
2: Zaprawy?
1: Dobrze, a jaka ma być zaprawa?
2: No, dobrej jakości.
1: I jaka?
2: No, niedroga.
1: I dokąd po nią pojedziemy?
2: Do Bricomana.
0: Dla fachowca to oczywiste. Bricoman to zawsze profesjonalna jakość i najlepsze ceny. Szukasz zaprawy do płytek większego formatu? Jedź do Bricomana po Atlas Mega S1 22,5 kg w cenie tylko 49,90. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
3: Są miejsca, gdzie kupujesz sprzęt. I są takie, gdzie naprawdę doświadczasz technologii. Showroom Lenovo i Motorola w hotelu Warszawa to jedyna przestrzeń w Polsce, gdzie odkryjesz najnowsze modele urządzeń i limitowane okazje. Teraz kupując na miejscu zyskujesz więcej. Aż 3 lata gwarancji na wybrane produkty i wygodny serwis bez wychodzenia z domu. Technologia bez kompromisów. Tylko w showroom Lenovo i Motorola. Lenovo.
4: Innych nosi na myśl o ciężarach z zakupami.
5: Ale ty kupujesz na Delio, a zakupy noszą za ciebie. Zamów zakupy z dostawą. Zgrzewka wody rodowita, jajka z wolnego wybiegu, kotlina natury, chleb tostowy, Dunkake nawet do 50% taniej na delio.com.pl lub w aplikacji Żabka Już.
6: Kto zwalcza ból?
7: Voltaren!
6: Kto?
7: Voltaren!
8: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
10: Stop, Kasia! Ty wyglądasz obłędnie! Nowy look na lato?
11: Dzięki! I wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to jedyna 79,99, a spodenki Americano 129,99.
10: Mów szybko, gdzie byłaś?
11: W Worldbox. To ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość!
10: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
11: Pewnie. Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
10: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupi.
12: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
13: Skoda.
14: Castorama!
15: Teoria
14: i praktyka.
15: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
14: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj.
16: Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
17: Dokąd na wakacje?
18: O, nie wiem, naprawdę. Chcę, żeby dzieci były zachwycone. Ale sama marzę, by wyjść wieczorem, zjeść coś dobrego i odpocząć.
17: Czyli Zdrojowa Hotels.
18: Zdrojowa Hotels?
17: W Kołobrzegu lub Świnoujściu. Urlop przy plaży, w pięknych hotelach i apartamentach, ze strefą basenów i jacuzzi. Dzieci mają atrakcje, a ty spa, restauracje i święty spokój.
18: Wakacje, z których wszyscy są zadowoleni? Rezerwuję.
17: Tylko na zdrojowahotels.pl.

Tymek, Big Sight Days, to anioły i demony w Meloradiu, tak właśnie podkręcamy tempo. A jeżeli wy walczycie z takimi demonami typu, o, już mam 20 parę lat i niczego nie osiągnąłem, to spokojnie, dajcie sobie trochę czasu. Na przykład taki Keanu Reeves nie stał się ogromną gwiazdą kina, dopóki nie skończył 35 lat. Wtedy właśnie zagrał w Matrixie, więc wszystko jeszcze przed nami i będzie dobrze. I w Meloradiu też będzie dobrze, no w końcu to Andy Dusty Charis z Okaria. Już teraz.

0: Rhythm of the Night, chociaż zbliżamy się do 13, ale w nocy też oczywiście można sobie ten numer przypomnieć. Tym właśnie kończymy 12, a już za moment w głośnikach.
1: A już o 13 zagramy
0: Kygo, Khalid, Griffin, Save My Love. Somebody
2: to punktualnie o 13, bo kiedy inni gadają, to my już gramy.

0: Reklama. Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź szeroki wybór zabawek dla niemowląt w super cenach. Jak Dzień Dziecka, to Allegro.
1: Kto zwalcza ból? Kto?
2: Kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
4: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
5: Promocja na Dzień Dziecka w Pepco trwa! Tylko do poniedziałku minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
0: Po reklamie.

13 już na zegarach. Kygo i Khalid i Griffin zresztą też gotowi, by przejąć antenę z numerem Save My Love, ale to oczywiście nie jedyny numer, który podkręci nam tempo w ten właśnie koniec tygodnia. Pitbull i Chris Brown, International Love, też za moment wpadną w głośniki. Goła i siemanko.

How does it feel, Dub Dog, z Fezo i Zark? Jakie to uczucie być na Tomorrowlandzie? Ja jeszcze nie wiem, ale mam nadzieję, że się dowiem i mam nadzieję, że wy też się dowiecie, no bo zabieramy was na Tomorrowland razem z Meloradiem na meloradio.pl. Przypominam, że pokazujecie, z kim chcecie pojechać na Tomorrowland. Piszecie, dlaczego akurat z tą osobą, a potem bierzecie tę osobę i razem z nami jedziecie do Boom w Belgii, by tam no, doświadczyć tego niesamowitego przeżycia, jakim jest Tomorrowland.

Modelki włodarskie w Meloradiu. Lubię cię jak lato. Byłoby całkiem ironicznie, gdyby się okazało, że modelki jednak nie lubią lata, tylko wolą zimę, ale wątpię, żeby tak właśnie było. My jak lato lubimy też CM Move Your Body w remiksie Alana Walkera, już za chwilę w Melo.

0: W Action czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu kabel do ładowania Sologic 1,5 metra 4,25. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 6,99 przed obniżką. Takie okazje poprawiają humor. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
1: Są miejsca, które dają tylko wiedzę. I są też takie, które dają przewagę. Filia Lubelskiej Akademii WSEI w Warszawie to studia z przyszłością. Pielęgniarstwo pierwszego i drugiego stopnia oraz informatyka pierwszego stopnia. Tu liczą się praktyczne umiejętności, innowacyjne podejście i doświadczenie prowadzących, które pracuje dla Ciebie, plus nowoczesne Centrum Symulacji Medycznej. Studiuj w filii Lubelskiej Akademii WSEI w Warszawie. Od września w nowej siedzibie przy Kordeckiego 39/41. wsei.pl.
2: Halo, tu Bliko Misie. Na Dzień Dziecka mamy coś dla dzieci. Zmajstrowaliśmy super promocję. Właśnie do Was leci.
3: Tylko od 30 maja do 1 czerwca każde 50 zł wydane w Brico Marché to aż dwie naklejki na Brico Misie. Złap aż dwie naklejki zamiast jednej. Szybciej naklejki zbierasz i Brico Misia zaraz odbierasz.
4: Po reklamie.

taka letnia godzina nam się zrobiła. Summer's Back to Alok i Jess Glynn na antenie Melo Radia. Za chwilę Justin Bieber, Nicki Minaj, Beauty and a Beat. Pośpiewaliśmy trochę do tego numeru na barce. Być może ten materiał się pojawił, a być może jeszcze nie. Tak czy inaczej zapręcam i zapraszam do obserwowania sociali Melo Radia, Instagram, TikTok. Wszystko, co tylko macie, tam robimy. Naprawdę dziwne rzeczy, ale mam nadzieję, że pozytywnie dziwne. To musicie już ocenić sami. Sociale Melo Radia czekają codziennie z nowym kontentem.

0: Madison Beer, to jest Make You Mine i tym zamykamy powoli godzinę 13. Zbliżamy się do pory obiadowej. Przynajmniej u mnie tak zawsze było, bo to chyba za chwilę ten taki fantastyczny teleturniej, gdzie się opowiada najlepsze dowcipy, prawda?
1: A już o 14 zagramy
0: Illenium, Don't Want Your Love.

0: innych nosi na myśl o ciężarach z zakupami. Ale ty kupujesz na Delio, a zakupy noszą za ciebie. Zamów zakupy z dostawą. Zgrzewka wody rodowita, jajka z wolnego wybiegu, kotlina natury, chleb tostowy, Dancake, nawet do 50% taniej na delio.com.pl lub w aplikacji Żabka Już.
1: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo twoich bliskich, twojego domu, twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
2: Zapraszamy do hotelu Corona w Lublinie na wyjątkowy pakiet pobytowy. Luksus blisko miasta i relaks, na który czekasz, gwarantowany. Komfortowe pokoje, strefa spa, basen oraz nasza nowość. Zewnętrzne jacuzzi pod gołym niebem. Każdy dzień umilą świetne obiadokolacje tematyczne pełne smaków i inspiracji. Długi weekend spędź tak jak lubisz. Spokojnie, komfortowo i wygodnie. Hotel Corona w Lublinie. Zarezerwuj pakiet Bożego Ciała już dziś. www.hotel-corona.com.
3: Promocja na Dzień Dziecka w Pepco trwa. Tylko do poniedziałku minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
4: Po reklamie.
5: Siemaneczko, 14 na zegarach. Nie zatrzymujemy się, podkręcamy tempo dalej. Illenium, Ellie Goulding, Don't Want Your Love. Oczywiście za chwilę będzie. Będzie też Doda i melodia ta. No i oczywiście nasz ulubiony utwór z Igą, czyli Golden. Mikołaj, siemanko, zapraszam do 15. Meloradio. Two ships in the night. Teardrops in an innocent ocean. Four walls painted white.

John Summit, The Chainsmokers, Ilse, All The Time i my cały czas myślimy już teraz tylko o jednym. Tomorrowland 2026 w Boom w Belgii. No żyjemy tym, ponieważ to jest jedno z najbardziej niesamowitych przeżyć, jeżeli nie najbardziej niesamowite, które można w swoim życiu oczywiście zaliczyć i wy też możecie to dopisać do swojej listy meloradio.pl. Tam piszecie i pokazujecie, z kim chcielibyście pojechać na Tomorrowland i dlaczego, a my potem zbieramy całą ekipę w autobus i jedziemy prosto do Belgii.

Talk to You. Tak, właśnie podkręcamy tempo w Meloradiu i nie będziemy dużo gadać, ale za chwilę dużo będziemy słuchać, bo będzie dużo dobrego do słuchania. Rihanna i Calvin Harris, We Found Love, to na pewno w tej godzinie jeszcze się pojawi. Medusa, Henry, Camomile, I Don't Wanna Go Home również w waszych uszach wybrzmi.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: W Action czekają na ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu żel do toalety Dach 750 ml 6,29. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 6,99 przed obniżką. Takie okazje poprawiają humor. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
7: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
8: Kaufland jest fresh, fresh.
9: Teraz brzoskwinie 10,99 za kilogram. Tak, 10,99 za kilogram. A ziemniaki wczesne, kilogram 2,99 z Kaufland Card Extra. Zgadza się, kilogram 2,99 z Kaufland Card Extra. Kolejna promocja od środy. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Chcecie wygrywać więcej?
11: Tak!
10: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
11: Ale to kręci!
10: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
12: Hot grill.
13: Parilla caliente.
14: Grilla calda.
15: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
16: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
17: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja. A to wszystko gratis.
18: Nie, czekaj, jedziemy do Włoch?
17: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
18: Super! Kiedy płyniemy?
16: Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 30 czerwca i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
19: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacje skarbowe.
4: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
2: Skoda.
0: Po reklamie.

Carla Fernandez, Melo Radio. Co jeśli? A co jeśli GTA 6 znowu będzie opóźnione? Ostatnio minęliśmy datę 26 maja, to wtedy właśnie miało się pojawić z dawna wyczekiwane GTA 6. Premiera została przeniesiona na jesień, ale pojawiły się już pewnego rodzaju przecieki w internecie, że jednak nie jesień, tylko jednak gdzieś tam luty przyszłego roku. Mam nadzieję, że te przecieki są zupełnie nietrafione i wyssane z palca, ponieważ myślę, że czekaliśmy wystarczająco długo. Boy, You Turn Me. Już teraz.

0: Never Going Home. Taki właśnie numer popełnił Kungs, ale ja to akurat będę musiał. Natomiast zostaję z Melo i wam też radzę, bo już za chwilę po 15 kolejna dawka najlepszych numerów, które podkręcą wam tempo na niedzielę.
1: A już o 15.

wysyła słuchaczy na Tomorrowland w Belgii. Słuchaj nas codziennie. Wejdź na meloradio.pl, napisz i pokaż, z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland. I baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Rano obudzi największego śpiocha.

0: Reklama.
1: Przepraszam, tak? Gdzie znajdę Gres?
2: W drugiej alejce po prawej.
1: Wie pani, bo nasz fachowiec od remontu mówił, żeby przyjechać do Brikomana, bo tu wszystko od ręki i w najlepszych cenach.
2: A, to prawda.
1: A jak 80 metrów potrzebuje, to też?
2: No jasne.
3: No jasne, że w Brikomanie masz wszystko w hurtowych ilościach i dostępne od ręki. Jak biały Gres rektyfikowany Atlas Tone typu marmur 60x60 po 43,90 za metr kwadratowy. Planujesz remont? Zajrzyj do Brikomana. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
4: Innych nosi na myśl o ciężarach z zakupami.
5: Ale ty kupujesz na Delio, a zakupy noszą za ciebie. Zamów zakupy z dostawą. Zgrzewka wody rodowita, jajka z wolnego wybiegu, kotlina natury, chleb tostowy, Duncake nawet do 50% taniej na delio.pl lub w aplikacji Żabka Już.
6: Dokąd na wakacje?
7: O, nie wiem, naprawdę. Chcę, żeby dzieci były zachwycone. Ale sama marzę, by wyjść wieczorem, zjeść coś dobrego i odpocząć.
6: Czyli Zdrojowa Hotels.
7: Zdrojowa Hotels?
6: W Kołobrzegu lub Świnoujściu. Urlop przy plaży, w pięknych hotelach i apartamentach, ze strefą basenów i jacuzzi. Dzieci mają atrakcje, a ty spa, restauracje i święty spokój.
7: Wakacje, z których wszyscy są zadowoleni? Rezerwuję.
6: Tylko na zdrojowahotels.pl.
8: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół, przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau. Teraz Ola cieszy się błotem. Sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak. Tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
0: Po reklamie.

Siemaneczko, w niedzielę 15 już na zegarkach, a w tej godzinie oczywiście nie zabraknie najlepszej muzy. Sony Fodera, I Think About Us na dobre wejście. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

są Melo Radio, to Anima i Beautiful na 16 minut po 15. Robert Makłowicz na Fame MMA. No to się nie wydarzy, ale była taka szansa, bo dostał taką propozycję. No nie powiedział co prawda z kim miałby walczyć, ale powiedział, że patrząc na jego klatę, to nie chciał robić krzywdy tym biedakom. No to by było mocne, zdecydowanie. A wy z kim byście widzieli Makłowicza w klatce? Dajcie znać na WhatsAppie Melo. No ja to widzę z Magdą Gessler. Albo pokonałaby go krzykiem, albo talerzami.

tak podkręcamy tempo w Meloradiu, 27 minut po 15, a ja przed chwilą pytałem was, z kim Makłowicz powinien zmierzyć się na Fame MMA? No i na WhatsAppie wygrywa zdecydowanie Magda Gessler, ale też na przykład pojawiła się Ewa Wachowicz. No może kiedyś to się wydarzy, u nas na pewno za chwilę wydarzy się Artemas, no i powiem wam też, co zrobić, żeby pojechać na Tomorrowland.

0: Reklama.
1: Stacje paliwa BAK. Twoja droga do nagród. Tankujesz na stacjach paliwa BAK? To graj! 10 litrów wystarczy, by wziąć udział w loterii. Wygraj 40 tysięcy złotych lub jedną z 840 nagród. Szczegóły i regulamin na loteriapaliwabak.pl.
2: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
3: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
4: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
5: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
6: Citroen.
7: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
8: Skoda. Promocja na Dzień Dziecka w Pepco trwa! Tylko do poniedziałku minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
9: Są miejsca, gdzie kupujesz sprzęt. I są takie, gdzie naprawdę doświadczasz technologii. Showroom Lenovo i Motorola w hotelu Warszawa to jedyna przestrzeń w Polsce, gdzie odkryjesz najnowsze modele urządzeń i limitowane okazje. Teraz kupując na miejscu zyskujesz więcej. Aż 3 lata gwarancji na wybrane produkty i wygodny serwis bez wychodzenia z domu. Technologia bez kompromisów. Tylko w showroom Lenovo i Motorola.
10: Lenovo, Lenovo.
11: No, to jedziemy.
12: Tato, czy dziś ja prowadzę?
11: Jasne, w końcu to twój dzień.
12: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
13: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
0: Po reklamie. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
14: Chciałbym wynająć wypchany zamek i dać napis, że tylko dla ludzi po 30.
15: Paweł, kasa leci już w tym momencie do ciebie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki. Meloradio. Autopromocja.

No przy takich numerach to furka sama jedzie, nawet paliwa nie potrzebuje. No Broke Boys w Melo. I Disco Lines. U nas on już potwierdził swoją obecność na Tomorrowland w Belgii, a wy na co jeszcze czekacie? Czy już zgłaszaliście się na meloradio.pl, by dołączyć do naszej ekipy? No, jeżeli jeszcze nie, to najwyższa pora, żeby zapewnić sobie to niesamowite przeżycie z muzą, z najlepszymi ludźmi, z najlepszymi światłami, no ze wszystkim po prostu. Napiszcie i pokażcie nam, z kim i dlaczego chcecie pojechać na Tomorrowland. Meloradio.pl, tam to robimy. A wiecie, kto też jeszcze będzie? Jugel, który już teraz u nas i Moving to the Sun.

0: Inside the Lines w Melo jeszcze przed 16. My nieustająco podkręcamy tempo i zapewniamy wam najlepszą muzę, no bo wiadomo przecież, że weekend z muzą to udany weekend. Dlatego po 16 też nie zabraknie najlepszych numerów w naszej playce.
1: A już o 16 zagramy
0: Dracula. Tak, zagramy punktualnie o 16, bo kiedy inni gadają, to my już podkręcamy tempo, więc bądźcie z Melo.

0: Autopromocja. Wbijaj na sociale Melo przez cały dzień. Follow me. Sprawdź nasz content na Insta. Zobacz, co wrzucamy na TikToka. Zasubskrybuj nasz YouTube i koniecznie wyślij głosówkę na naszym WhatsAppie.
1: Akurat jadę autem, droga szybko mi mija, bo jadę oczywiście z Melo Radiem, także miłego dzionka wam życzę wszystkim.
0: Melo Radio. Podkręcamy tempo. Na socialach też. M to

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
0: Są miejsca, które dają tylko wiedzę. I są też takie, które dają przewagę. Filia Lubelskiej Akademii WSEI w Warszawie to studia z przyszłością. Pielęgniarstwo pierwszego i drugiego stopnia oraz informatyka pierwszego stopnia. Tu liczą się praktyczne umiejętności, innowacyjne podejście i doświadczenie prowadzących, które pracuje dla Ciebie. Plus nowoczesne Centrum Symulacji Medycznej. Studiuj w Filii Lubelskiej Akademii WSEI w Warszawie. Od września w nowej siedzibie przy Kordeckiego 39 41 wsei.pl.
6: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja, po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
7: Zapraszamy do hotelu Corona w Lublinie na wyjątkowy pakiet pobytowy. Luksus blisko miasta i relaks, na który czekasz, gwarantowany. Komfortowe pokoje, strefa spa, basen oraz nasza nowość. Zewnętrzne jacuzzi pod gołym niebem. Każdy dzień umilą świetne obiadokolacje tematyczne pełne smaków i inspiracji. Długi weekend spędź tak jak lubisz. Spokojnie, komfortowo i wygodnie. Hotel Corona w Lublinie. Zarezerwuj pakiet Bożego Ciała już dziś. www.hotel-corona.com.
0: Po reklamie. Meloradio Warszawa. Słuchaj na 94 FM.
8: Dracula nam pięknie otworzy 16 w Meloradio, ale w przygotowanej przeze mnie playce też m.in. Ariana Grande i Roxy Węgiel. A ja nazywam się Konrad Traczyk. Cześć, witajcie i zapraszam.

ale Farben v Melo. Tak, podkręcamy tempo kwadrans po 16. Na co można wydać 200? No na przykład na jakieś fajne pójście na ściankę wspinaczkową, na jakieś ładne kwiaty do drugiej połówki, może na randkę, a może na coś zupełnie innego byście taką kasę wydali. Już teraz wejście na meloradio.pl i napiszcie nam, na co byście takie 200 wydali, a już jutro szansa w szybkiej kasie w Meloradiu właśnie na takie siano. Jeszcze przed długim weekendem myślę, że jak znalazło.

Ależ klimacik, 26 minut po 16. Halo w Melo, a za chwilę powiem wam, dlaczego lepiej nie zgłaszać furek do Straży Miejskiej, bo różnie się to może skończyć. Armin van Buuren nam też zagra, to jeszcze przed 17, czyli już za chwilę.

0: Reklama.
1: Innych nosi na myśl o ciężarach z zakupami. Ale ty kupujesz na Delio, a zakupy noszą za ciebie. Zamów zakupy z dostawą. Zgrzewka wody rodowita, jajka z wolnego wybiegu, kotlina natury, chleb tostowy, Dancake, nawet do 50% taniej na delio.pl lub w aplikacji Żabka Już.
2: Hot Grill.
3: Parilla Caliente.
2: Grilla Calda.
4: A po polsku Hot Grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj Hot Grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
5: Kanapki Hot Grill Selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
6: Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
8: Stop, Kasia! Ty wyglądasz obłędnie! Nowy look na lato?
9: Dzięki! I wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to jedyna 79,99, a spodenki Americano 129,99.
8: Mów szybko, gdzie byłaś?
9: W Worldbox. To ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość!
8: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
9: Pewnie. Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
8: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupisz.
10: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
11: Skoda.
12: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
13: Barbara, kupiłem taniej!
14: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor LG 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Media Expert.
15: Po reklamie.

Ależ to jest dobry numer. Smolasty Trips, duże oczy w Melo Radio na 20 minut przed 17. Tak podkręcamy tempo. A w Warszawie tymczasem ciekawa sytuacja. Ziomek, słuchajcie, furki do Straży Miejskiej zgłosił przez specjalną aplikację. I co się stało? No sam dostał od tej Straży Miejskiej 500 mandatu. No bo jak stwierdzili strażnicy, zostali wprowadzeni w błąd i wykonali niepotrzebne czynności. No co się okazało? Typek, zgłaszając kilka różnych samochodów, przez pomyłkę dwa razy zgłosił ten sam. No i dlatego dostał 500 mandatu. Choć jak za bycie 60, to chyba i tak nie tak dużo. BB Rexha i David Guetta już teraz przed nami i Set Girls.

0: I od razu podróż furką przyjemniejsza. Felix Jen i Sophie Alice Baxter tak nam pięknie odliczają do 17, a po 17 będę miał dla was m.in. świeżynkę w naszej playce, ale nie tylko.
1: A już o 17 zagramy
0: Beauty and the Beat. No to świeżynka może nie jest, ale ten numer ostatnio ma drugie życie, bo ponownie go bardzo mocno pokochaliśmy. Punktualnie o 17 Justin Bieber i Nicki Minaj, bo kiedy inni gadają, my gramy.

0: Radio Warszawa. Słuchaj na 94 FM. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Na studencki czwartek na mieście z moimi przyjaciółkami, spędzony w bardzo kreatywny sposób.
2: 200 Aneta w tym momencie lecą do ciebie.
1: Dziękuję bardzo.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Kiedy potrzebujesz więcej energii,

0: to promocja. Melo Radio Warszawa. Słuchaj na 94 FM. Reklama.
1: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: My, pracownicy Agaty, gościmy dziś znanego psychologa mebli.
5: Meble kuchenne Kubik, z uwagi na to, że wpasowują się nawet w najtrudniejsze wnętrza, są uważane za układne, bezkonfliktowe i spolegliwe.
4: To dobre cechy charakteru.
5: Raczej konstrukcji wewnętrznej.
6: A teraz, kupując w Agacie meble kuchenne Kubik pod wymiar, otrzymasz wow! Zwrot VAT! Tak! Zwrot VAT na kartę podarunkową. Zyskaj aż do 2000 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
9: W poniedziałek i wtorek mocny, mocny start. W poniedziałek i wtorek w Kauflandzie mleko UHT 3,2%, złoty 49 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra, 12 na osobę. A filet z piersi kurczaka 13,99 za kilo z Kaufland Card Extra, 5 kilo na osobę. Kolejna promocja od środy. Kaufland.
10: Co masz?
11: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
10: Chipsy Lays. Dzięki.
11: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
10: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
11: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
12: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
13: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
14: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
15: Dokąd na wakacje?
16: O, nie wiem, naprawdę. Chcę, żeby dzieci były zachwycone. Ale sama marzę, by wyjść wieczorem, zjeść coś dobrego i odpocząć.
15: Czyli Zdrojowa Hotels.
16: Zdrojowa Hotels?
15: W Kołobrzegu lub Świnoujściu. Urlop przy plaży, w pięknych hotelach i apartamentach, ze strefą basenów i jacuzzi. Dzieci mają atrakcje, a ty spa, restauracje i święty spokój.
16: Wakacje, z których wszyscy są zadowoleni? Rezerwuję.
15: Tylko na zdrojowahotels.pl.
0: Po reklamie.

0: Sponsorem programu jest operator platformy Oto Moto Lease, oferującej leasing i najem długoterminowy.
1: Trochę ten kawałek ma, ale znów go bardzo pokochaliśmy ostatnio. Beauty and the Beat otwiera nam 17 w Meloradiu. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

można sobie ponucić i można sobie pośpiewać. David Guetta w Melo Radio. To 80 metrów nad ziemią po linie, tak? Przeszedł w Warszawie estończyk Jan Rozen. No powiem wam, że patrząc na same te filmiki, szybciej bije mi serducho, a co mówić o tym, żeby faktycznie to zrobić? Szacun mocny, a wy co najbardziej odjechanego zrobiliście w życiu? Dajcie znać na WhatsAppie Meloradia. Odnośnik do niego macie na meloradio.pl. Skok ze spadochronem na bungee, a może jeszcze coś bardziej odjechanego zrobiliście? Pochwalcie się całej Polsce.

0: to modelki i włodarski, to Melo Radio i to 25 minut po 17. Tak podkręcamy tempo i w furce, i na grillu, i na działce, i w robocie przy niedzieli. A ja pytałem was parę chwil temu, co najbardziej odjechanego zrobiliście w życiu. Sylwia mi napisała, że to był skok ze spadochronem z jej narzeczonym. Z kolei Grzechu napisał na WhatsAppie Melo, że w gimnazjum napisał prześmiewczą piosenkę o nauczycielach. No to grubo. My w gimnazjum napisaliśmy na przykład taki scenariusz prześmiewczy o nauczycielach na zakończenie roku. W międzyczasie go znaleźli, później była wielka afera. Kiedyś wam opowiem, a za chwilę wam zagram Calvina Harrisa i Dua Lipę. Będzie też świeżynka w naszej playce.
1: Sponsorem programu był operator platformy Oto Moto Lease, oferującej leasing i najem długoterminowy.

0: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
1: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
0: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
1: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
0: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
3: My pracownicy Agaty zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
4: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
5: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
6: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Game over.
9: O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry. Bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody.
10: Barbara, a wiesz, że twoja mamusia ma smartfon o dużej wartości?
0: No co ty, Marian, stary jest, czas go wymienić.
10: A no widzisz, bo teraz w Media Expert odkupują stare smartfony i dają bonusy na nowe. Dodatkowo można dostać nawet 2000 zł.
11: Program odkupu dostępny w sklepach stacjonarnych. Warunki otrzymania bonusu znajdują się w regulaminie dostępnym u sprzedawcy i na mediaexpert.pl.
12: Bo w Media Expert taniej masz.
13: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
14: Stop, Kasia! Ty wyglądasz obłędnie! Nowy look na lato?
15: Dzięki! I wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to 1,79,99, a spodenki Americano 129,99.
14: Mów szybko, gdzie byłaś?
15: W Worldbox. To ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość!
14: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
15: Pewnie. Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
14: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupię.
16: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
17: Citroen.
18: Dokąd na wakacje?
19: O, nie wiem, naprawdę. Chcę, żeby dzieci były zachwycone. Ale sama marzę, by wyjść wieczorem, zjeść coś dobrego i odpocząć.
18: Czyli Zdrojowa Hotels.
19: Zdrojowa Hotels?
18: W Kołobrzegu lub Świnoujściu. Urlop przy plaży, w pięknych hotelach i apartamentach, ze strefą basenów i jacuzzi. Dzieci mają atrakcje, a ty spa, restauracje i święty spokój.
19: Wakacje, z których wszyscy są zadowoleni? Rezerwuję.
18: Tylko na zdrojowahotels.pl.
20: Po reklamie. Meloradio Warszawa.

0: Martin's Awake, to Mero Radio, to 20 minut do 18.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.
0: A my w Melo mamy zawsze dla was najlepsze numery. Ten, który teraz przed nami, bardzo mocno niesie się po TikToku. Zajrzałem też w komentarze w internetach. Aż ciarki przechodzą po plecach, gdy słucham tego emocjonalnego utworu. Albo na przykład prawie się popłakałem, kiedy grali to na Coachelli. Jakie wrażenia wy będziecie mieli? No, jestem bardzo ciekaw, no ale nie ma co czekać, trzeba grać. Cascade, Leighton, Jordani, Natalie, Jane i Meet Again. To już teraz przed nami. Dajcie głośniej, podkręcamy tempo.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.

choć nie wiem jak sam trzymać dystans. Powoli hamuje we mnie puls, parę ran zadanych z bliska, a ty jak plaster na mój ból. Szukałem wszędzie leku na moje rozdarte DNA, ale nic nie działa jak

0: Martin Garrix w Melo Radio. Będzie też na Tomorrowland w Belgii. Jeżeli wy również chcecie to przeżyć, to już teraz wchodźcie na meloradio.pl. Napiszcie, pokażcie nam, z kim i dlaczego chcecie pojechać na Tomorrowland. Czekamy.
1: A już o 18:00 zagramy
0: Good Boys Hathaway. Tak, zagramy punktualnie o 18:00, bo kiedy inni gadają, to my już podkręcamy tempo. Po 18:00 pobawimy się też w Podejmij Wyzwanie.

0: to promocja. Zwykły program radiowy zawiera muzykę, coś tam ktoś gada, ale to, co robimy w Melo Radio od 10, to jest prawdziwa moc. Podkręcamy tempo w Melo Radio od 10 do 14, od poniedziałku do piątku. Adi po tej stronie, ekspert do spraw obijania się w robocie. No, to słyszymy się. Siema, bakłażan.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Innych nosi na myśl o ciężarach z zakupami. Ale ty kupujesz na Delio, a zakupy noszą za ciebie. Zamów zakupy z dostawą. Zgrzewka wody rodowita, jajka z wolnego wybiegu, kotlina natury, chleb tostowy, Dancake, nawet do 50% taniej na delio.com.pl lub w aplikacji Żabka Już.
3: Są miejsca, które dają tylko wiedzę i są też takie, które dają przewagę. Filia Lubelskiej Akademii WSEI w Warszawie to studia z przyszłością. Pielęgniarstwo pierwszego i drugiego stopnia oraz informatyka pierwszego stopnia. Tu liczą się praktyczne umiejętności, innowacyjne podejście i doświadczenie prowadzących, które pracuje dla ciebie. Plus nowoczesne Centrum Symulacji Medycznej. Studiuj w filii Lubelskiej Akademii WSEI w Warszawie. Od września w nowej siedzibie przy Kordeckiego 39/41. WSEI.pl.
4: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępny już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
5: Zapraszamy do hotelu Corona w Lublinie na wyjątkowy pakiet pobytowy. Luksus blisko miasta i relaks, na który czekasz gwarantowany. Komfortowe pokoje, strefa spa, basen oraz nasza nowość. Zewnętrzne jacuzzi pod gołym niebem. Każdy dzień umilą świetne obiadokolacje tematyczne pełne smaków i inspiracji. Długi weekend spędź tak jak lubisz. Spokojnie, komfortowo i wygodnie. Hotel Corona w Lublinie. Zarezerwuj pakiet Bożego Ciała już dziś. www.hotel-corona.com.
6: Hej! Jaki jest najlepszy prezent na Dzień Dziecka?
7: Wspólne zakupy w sklepie Media Expert. Mają teraz super promocje dla wszystkich rodziców z dziećmi.
6: I dla dzieci z rodzicami.
8: Teraz w Media Expert. Promocja dla wszystkich rodziców z dziećmi do 18 roku życia. Przyjdź z dzieckiem do sklepu. Zrób zakupy za minimum 300 zł na każde dziecko. Pokaż aplikację, a dostaniesz po 30 zł rabatu. Akcja trwa do 1 czerwca. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Media Expert, dalej masz.
0: Po reklamie.

0: Radio Warszawa. Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
1: 321-321-777. Już za chwilę bawimy się w Podejmij Wyzwania. Ja czekam na odważną osobę. 321-321-77. Dzwoncie. Konrad Traczyk, cześć, witajcie.

0: Daily wyzwanie. Felix Jeni, Kaskada za nami w Meloradiu na 16 minut po 18. A teraz, jak mogliście usłyszeć, będziemy podejmowali wyzwanie na antenie Mela, a dokładniej to wyzwanie będzie podejmował Mateusz. Siemanko.
1: Siemanko, witam ciebie, witam wszystkich.
0: Mati, ja ciebie słyszałem, że w drodze do roboty złapałem.
1: Tak, tak, tak. Pogoda ładna, ale niestety obowiązki. To korzystam z pogody.
0: No to słuchaj, ja w takim razie jeszcze przed tą robotą ci trochę emocji zapewnię na antenie Meloradia i będę miał dla ciebie wyzwanie. Co ty na to?
1: Jestem za.
0: Super. Słuchaj, ja tak patrzę teraz na telewizor. Polska z Ukrainą grają. No niestety przegrywamy na razie 1-0. Ale ja mam dla ciebie takie wyzwanie właśnie, żebyś ty jakoś zmotywował tych naszych piłkarzy, żebyśmy jednak zwyciężyli to spotkanie. Może jakimś okrzykiem, może jakimś innym sposobem. Antena jest twoja.
1: Polska, Polska, mistrze Polski.
0: O, no i słuchaj, w takim momencie myślę, że Lewandowski za chwilę strzeli gola i za to oczywiście mocno trzymamy kciuki, a do ciebie wędrują skiety od Meloradia, no i trzymamy kciuki za biało-czerwonych, żeby zwyciężyli. Kogo pozdrawiamy?
1: Pozdrawiam synów Oliwiera, Maksia, wszystkich słuchaczy, no i wszystkie dzieci, no bo jutro dzień dziecka, więc wszystkiego dobrego dla dzieciaków i dla wszystkich słuchaczy. I dla ciebie też.
0: O, dziękuję bardzo, no i niech wszystkie dzieci oczywiście będą grzeczne. James Young już teraz przed nami. Podejmij wyzwanie.

jaram mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo cię lubię trochę kotek.

0: Tak, podkręcamy tempo w Meloradiu. James Hype za nami, a u nas za chwilę oczywiście kolejna porcja najlepszej muzy. Będzie Marshall i też między innymi jeszcze Meduza przed 19.
1: Sponsorem programu był właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi. Meloradio Warszawa. Słuchaj na 94 FM.

0: Reklama. Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź rowery na Dzień Dziecka w super cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
1: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Stacje paliwa BAK. Twoja droga do nagród. Tankujesz na stacjach paliwa BAK? To graj! 10 litrów wystarczy, by wziąć udział w loterii. Wygraj 40 tysięcy złotych lub jedną z 840 nagród. Szczegóły i regulamin na loteriapaliwabak.pl.
7: Chcecie wygrywać więcej?
8: Tak!
7: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
8: Ale to kręci!
7: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
10: Skoda.
11: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja, a to wszystko gratis.
12: Nie, czekaj, jedziemy do Włoch?
11: Jeszcze lepiej, płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
12: Super, kiedy płyniemy?
13: Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 30 czerwca i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
14: Hot grill.
15: Parilla caliente.
16: Grilla calda.
17: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
18: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
19: Jedziemy.
20: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
21: Od 1 do 15 czerwca w Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
22: Promocja na Dzień Dziecka w Pepco trwa. Tylko do poniedziałku minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
23: Co masz?
24: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
23: Chips Lays. Dzięki.
25: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
23: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
24: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
26: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
0: Po reklamie.

Tak, podkręcamy tempo Out of My Head w Melo. Słońce, muza, tłum dobrze bawiących się ludzi, dobre jedzenie, specjalne strefy i długo bym mógł tak wymieniać, ale czy to nie brzmi jak idealny plan? Wszystko to możesz przeżyć, wystarczy, że już teraz napiszesz i pokażesz, z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland. No i możesz tego właśnie doświadczyć. Wbijajcie na meloradio.pl, tam specjalny formularz. Dużo dobrej muzy, ach, niesamowite emocje, nie można tego przegapić.

0: się nam klimatycznie zrobiło jeszcze przed 19 w Melo. Filipek i Nel za nami, przed nami oczywiście cała masa znakomitej muzy. Korzystamy z tych ostatnich godzin niedzieli, ale nie z jakimś dużym smutkiem, bo przecież długi weekend przed nami.
1: A już o 19 zagramy
0: New Religion. Bibi Rexha i Fatless punktualnie o 19, bo kiedy inni gadają, my gramy. Zostańcie z Melo.

0: to promocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Na inwestycje w przyszłość, którą by było przygotowanie się do programu Milionerzy.
2: Te 200 w tym momencie daje ci Meloradio.
1: O, dziękuję.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio.
3: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.

0: Radio. Słuchaj codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama.
1: Innych nosi na myśl o ciężarach z zakupami. Ale ty kupujesz na Delio, a zakupy noszą za ciebie. Zamów zakupy z dostawą. Zgrzewka wody rodowita, jajka z wolnego wybiegu, koczyna natury, chleb tostowy, Dancake nawet do 50% taniej na delio.com.pl lub w aplikacji Żabka Już.
2: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo twoich bliskich, twojego domu, twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
3: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
4: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
5: Widaron.
4: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
5: Widaron.
4: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
5: Widaron.
4: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
5: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
6: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
0: Po reklamie.

Oj się będzie działo w tej godzinie. Bibi Rexha i Fedless na dobry początek 19, ale w przygotowanej przeze mnie playce też m.in. Alan Walker, będzie też Shaus Lanbery, a to wszystko przed 20. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

Ostatnio na szczycie 30 Meloradia, czyli bardzo, bardzo go lubicie. To już 14 minut po 19, a czy wy wiedzieliście, że można oglądać TikToka offline? No, ja się dzisiaj o tym dowiedziałem, czyli to jest świetna opcja, biorąc pod uwagę, że wakacje się zbliżają, długi weekend. No, okazuje się, że słuchajcie, wystarczy kliknąć tam te takie trzy paseczki, wejść w zakładkę filmy online, no i sobie można pobrać na przykład 120, 240, albo nawet 480 filmów. Biorąc pod uwagę, że na wakacjach według badań kłóci się około 40% par, to ja bym wybrał ten największy pakiet.

Really Happy Ghost Town w Melo. On między innymi na Sunrise Festival. To już coraz bliżej. 31 lipca do 2 sierpnia w Kołobrzegu. Tam się będzie działo. Nie może was zabraknąć.

0: Reklama.
1: Marian, a po całym tygodniu pracy...
2: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
0: Do poniedziałku weekend kodów rabatowych w Media Expert.
3: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
4: Citroen.
0: Po reklamie.

0: Gabri Ponte i Lumix i Thunder of Melo. Tak podkręcamy tempo jeszcze przed 20. No a polska reprezentacja w piłce nożnej to się dzisiaj nie zaprezentowała najlepiej podczas tego meczu z Ukrainą. 2-0 niestety przegraliśmy. No aż strach pomyśleć, jakby zagrali na Mistrzostwach Świata. A nie, czekajcie, nie zagrają. Chcę więcej, Fuka, Iliwka i Enklawa to już teraz przed nami. Dajcie głośniej, to świeżynka w naszej playce.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

Jeszcze Jonas Blue i By Your Side w Melo jeszcze przed 20. Po 20 też będziemy podkręcali tempo, więc koniecznie zostańcie z nami, a ja tymczasem się odmeldowuję i wracam w kolejny weekend. Bądźcie niegrzeczni, wszystkiego dobrego, hej!

0: Reklama. Są miejsca, gdzie kupujesz sprzęt. I są takie, gdzie naprawdę doświadczasz technologii. Showroom Lenovo i Motorola w hotelu Warszawa to jedyna przestrzeń w Polsce, gdzie odkryjesz najnowsze modele urządzeń i limitowane okazje. Teraz kupując na miejscu zyskujesz więcej. Aż 3 lata gwarancji na wybrane produkty i wygodny serwis bez wychodzenia z domu. Technologia bez kompromisów. Tylko w showroom Lenovo i Motorola. Lenovo,
1: Lenovo. Innych nosi na myśl o ciężarach z zakupami.
2: Ale ty kupujesz na Delio, a zakupy noszą za ciebie. Zamów zakupy z dostawą. Zgrzewka wody rodowita, jajka z wolnego wybiegu, kotlina natury, chleb tostowy, Dancake nawet do 50% taniej na delio.com.pl lub w aplikacji Żabka Już.
3: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
0: Po reklamie.

0: autopromocja. Jedź na Tomorrowland z Meloradiem, Cyril, Armin van Buuren, Lost Frequencies, David Guetta i mnóstwo innych najlepszych DJ-ów. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland. I baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Autopromocja. Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do wtorku. Piwo w puszce Żywiec 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 8 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
2: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do wtorku. Piwo w puszce Żywiec 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 8 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
3: Dokąd na wakacje?
4: O, nie wiem, naprawdę. Chcę, żeby dzieci były zachwycone. Ale sama marzę, by wyjść wieczorem, zjeść coś dobrego i odpocząć.
3: Czyli Zdrojowa Hotels.
4: Zdrojowa Hotels?
3: W Kołobrzegu lub Świnoujściu. Urlop przy plaży, w pięknych hotelach i apartamentach, ze strefą basenów i jacuzzi. Dzieci mają atrakcje, a ty spa, restauracje i święty spokój.
4: Wakacje, z których wszyscy są zadowoleni? Rezerwuję.
3: Tylko na zdrojowahotels.pl.
0: Po reklamie.

Wiecie co, mam niedosyć, stop. Chcę do niej wracać i szarpać włosy. Może w sumie wyśpiewamy operę z nią na dwa głosy. Wow. Znowu mam hikikomori. Biznes, liczę te kwity powoli. Listy chcę do kliniki pogonić.

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Chciałbym wynająć wysany zamek i dać napis, że tylko dla ludzi po 30.
2: Paweł, kasa leci już w tym momencie do ciebie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Rano.

wybrali najlepszą imprezę. Melo Radio. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja.

wysyła słuchaczy na Tomorrowland w Belgii. Słuchaj nas codziennie. Wejdź na meloradio.pl, napisz i pokaż, z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland. I baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Kiedy potrzebujesz

0: Słuchaj Melo Radia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Dokąd na wakacje?
2: O, nie wiem, naprawdę. Chcę, żeby dzieci były zachwycone. Ale sama marzę, by wyjść wieczorem, zjeść coś dobrego i odpocząć.
1: Czyli Zdrojowa Hotels.
2: Zdrojowa Hotels?
1: W Kołobrzegu lub Świnoujściu. Urlop przy plaży, w pięknych hotelach i apartamentach, ze strefą basenów i jacuzzi. Dzieci mają atrakcje, a ty spa, restauracje i święty spokój.
2: Wakacje, z których wszyscy są zadowoleni? Rezerwuję.
1: Tylko na zdrojowahotels.pl.
0: Po reklamie. Autopromocja.
3: No i zobacz, mogłeś tu być z nami.
4: Słuchać sobie Melo, łapać dobry vibe, no i podkręcać tempo.
5: Może nawet dla ciebie rzuciłbym sucharem.
3: A ty nic, ciągle cię nie ma, no wolisz słuchać jakichś smętów gdzie indziej.
5: A miałbyś takie piękne życie.
6: No dramat.
4: Dobra, masz jeszcze szansę. Włącz Melo i poczuj tą energię. Codziennie od poniedziałku do piątku, już od 6:30. Waldek,
5: Maracin
3: i Daria.
0: Autopromocja. Meloradio Warszawa. Słuchaj na 94 FM.

Róg łóżka, o który zahaczyłeś stopy małym palcem. Ten budzik, który zawsze dzwoni o godzinę za wcześnie. Chusteczka zwinięta w kieszeni.

0: Melo Radio. Podkręcamy tempo.
1: Polska jest piękna w wakacje, lubię tak siedzieć i na ciebie patrzeć. Jadę po winę na stację, bo biorę cię na poważnie. Łapiesz za rękę, w tle leci Karibu, a ja pijany zamawiam te same grzechy co zawsze, na pół papieros na klatce. Ziemia jest płaska, to niemożliwe jak to, że już nie wiruje świat nam. Nie dowierzałem jak folia, że zabrałem na stan. Na księżycu jeszcze nikogo nie było, choć to nie jest prawda. Jak to, że nigdy nie wierzyłem w miłość?

0: Autopromocja.
1: Panie Mikołaju, najlepsza stacja radiowa w Polsce to...
2: Meloradio.
1: Ale proszę uzasadnić.
2: Bo Meloradio podkręca tempo najlepiej w Polsce.
1: A gdyby pan miał wybrać tylko jeden program?
2: Oczywiście Freak Fight, bo tam współprowadzi taki przystojniak.
0: Są też o wiele lepsze powody. Sprawdź je od poniedziałku do piątku od 14 do 18. Tylko w Meloradiu. Zapraszają
1: Iga Dudziuk
2: i Mikołaj Kujawiński.
0: Rano obudzi największego śpiocha.

0: Reklama. Są miejsca, które dają tylko wiedzę i są też takie, które dają przewagę. Filia Lubelskiej Akademii WSEI w Warszawie to studia z przyszłością. Pielęgniarstwo pierwszego i drugiego stopnia oraz informatyka pierwszego stopnia. Tu liczą się praktyczne umiejętności, innowacyjne podejście i doświadczenie prowadzących, które pracuje dla Ciebie. Plus nowoczesne centrum symulacji medycznej. Studiuj w Filii Lubelskiej Akademii WSEI w Warszawie. Od września w nowej siedzibie przy Kordeckiego 39/41. WSEI.pl. Po reklamie. Autopromocja.
1: Zwykły program radiowy zawiera muzykę, coś tam ktoś gada, ale to, co robimy w Meloradio od 10, to jest prawdziwa moc. Podkręcamy tempo w Meloradio od 10 do 14, od poniedziałku do piątku. Adi po tej stronie, ekspert do spraw obijania się w robocie. No, to słyszymy się. Siema, bakłażan.
0: Autopromocja. Meloradio Warszawa. Słuchaj na 94 FM.

obiecać, że będę do końca. Zapisz mój numer jako przygoda Bali. Wszystko się układa tylko w pierwszych miesiącach. Dlatego znikam jeszcze przed motylami, bo boję się miłości, boję się związać, boję się czuć. A mimo to znów na koszuli mam twój tusz. Jesteś taka Julie.